0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Rosyjskie ataki tuż przy polskiej granicy, za nami odprawa służb z udziałem premiera. Celem ataku na pociąg mogli być dyplomaci, niepokojące doniesienia ukraińskiej kolei. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
2: Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
1: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
2: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
1: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Jak informuje ukraińska kolej, chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci, m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 8-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę, przekraczając granicę.
3: Wybuch, ja już poczułam.
1: Usłyszałam wybuch, gdy byliśmy w wagonie. Nie zabraliśmy niczego. Byłam w kapciach, bez swetra czy kurtki. Dziecko też nie miało kurtki. Wybiegliśmy i biegliśmy tam, gdzie nas kierowano. No, przebiegliśmy spory kawałek poza teren stacji i między budynki i tam przeczekaliśmy. W sumie w ostatnich atakach Rosjanie użyli ponad 700 dronów. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokoschrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
4: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji.
1: A to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócania miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. W wiadomościach Szwecja lewica wygrywa, ale tylko jednym mandatem. Takie są wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Wynik wciąż jest niepewny, a badanie Exit Poll początkowo dawało opozycyjnej lewicy pewne zwycięstwo. Jednak z każdą kolejną godziną ta przewaga malała. Liderzy najważniejszych partii wciąż czekają na oficjalne wyniki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wracamy jeszcze do święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj w ramach Małopolska Tour na trasy wyruszyły rodziny. Najdłuższy dystans do przejechania to ponad 40 km. Można było też zwiedzać miasteczko rowerowe.
5: Dzisiaj jaki dystans?
6: 22.
5: Rower widzę, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
6: Okay? Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 3, 2, 1, start! Dobre
1: zabawy! W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: My dobre samopoczucie już mamy, zamiast kasków słuchawki na głowach rozpoczynamy poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
1: i Michał Konopiński.
10: Poniedziałek. Mamy i się bardzo cieszymy. Za chwilę kartkę z kalendarza.

0: Jesteś sterem czy białym żołnierzem?
1: Ja jeszcze nie wiem, kim jestem, jeszcze się nie dobudziłem.
0: Steruj, panie!
1: Dobrze, to będę sterował w stronę 9 na razie po 6:12.
0: Co tak skromnie? Minut? W stronę weekendu już od razu.
1: Nie, weekend dopiero co pożegnaliśmy. Jak będziemy myśleć o następnym, to nic nie zrobimy.
0: To też
1: 14 września dzisiaj w kalendarzu imieniny obchodzą Albert, Bernard, Jan, Piotr, Radomira, Szymon i Wiktor.
0: Wszystkiego najlepszego. Czy ty wiesz, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Walki?

0: i z wypaleniem zawodowym.
1: I w ramach tej walki nie wspominajmy o weekendzie, tylko zabierzmy się do pracy.
0: Dobrze, niech tak będzie.
1: Dobrze mówię chyba. Świętuje również dzisiaj aktor Jerzy Zelnik swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po 6.
2: Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpi do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
3: Dzisiejsza Ewangelia każe nam się zatrzymać nad znakiem naszej wiary, nad znakiem krzyża. Krzyż porównany jest do miedzianego węża, który został wywyższony przez Mojżesza na pustyni. I ten miedziany wąż, którego Mojżesz użył, aby ochronić Izraelitów przed jadowitymi wężami. Izraelici, którzy spojrzeli z wiarą na tego miedzianego węża, zostali uzdrowieni. Tak samo i tutaj. Krzyż, nasz znak wiary, znak naszego zbawienia, jeśli spojrzymy na Niego z wiarą, daje uzdrowienie, daje siłę, daje moc do działania. Zanurzmy się dzisiaj w tym znaku. Spójrzmy na Niego z wiarą i prośmy Boga z oczami utkwionymi w ten święty znak, aby przyszedł wszędzie tam, gdzie jest choroba, gdzie jest lęk, gdzie są jadowite węże. Prośmy Boga o wiarę i o takie spojrzenie z wiarą na krzyż, na znak naszego wybawienia.
4: Reklama.
5: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
6: Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kelcher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Cleanus.pl, największy autoryzowany dealer Kelcher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
5: Salony Cleanus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu British Auto z Dunek, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Gdańsku.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi. Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
15: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam!
4: A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Po reklamie.

0: poranny program Radia Plus, to rano staje 25,5 minuty po godzinie 6. Otwieram internet. No, internet rano trzeba otworzyć, żeby ktoś wiedział, co się dzieje.
1: Klamkę do internetu masz z kluczem?
0: Mam klamkę, otwieram, a tam mam dwie informacje na jednej stronie.
1: No i bardzo mało, ale
0: to... O opadach śniegu i o babim lecie.
1: Gdzie o pierwszych opadach śniegu?
0: Dlatego odłożyłam, nawet nie czytałam. Skupiłam się na babim lecie.
1: No i dobrze, ja wczoraj byłem na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie.
0: I
1: było babie lato. Było babie lato, było. Leżała ta kobita i się patrzyła tam do góry.
0: Tak, no. To kobita? No, tak, rzeczywiście.
1: No dziewczyna wiejska tam po prostu, to zrobiła przerwę w pracy.
0: Dawno nie byłam, chyba miesiąc, a uwielbiam tę wystawę, więc, znaczy to stała wystawa jest i warto zajrzeć. Dobrze, no to lato będzie babie, takie bardzo babie, to będzie w środę, nawet 25-27 stopni.
1: Co ty mówisz? Czekaj,
0: rozpędziłam się. 25 to 27 września, ale w środę będzie tak rzeczywiście koło 26 stopni Celsjusza, potem będzie troszkę chłodniej, ale 23 co najmniej, no i październik ma być piękniutki, suchutki, taki wymarzony, cudowny i fantastyczny.
1: Też mi wymarzonych grzybów nie będzie, jak będzie sucho.
0: Ojej, wczoraj pan przejeżdżał, otworzył bagażnik. Och, jak zapachniało. A, cztery wiadra.
1: A my dzisiaj na grzyby się z wami wybierzemy w naszej zabawie.
0: I całe szczęście, uwielbiamy to.

0: A mi z kolei, jak otworzyłem telefon, też go otwieram, to mi pokazało, że mgła może być. Uważajcie o poranku.
1: Co ty mówisz?
0: Tak, chociaż no, nie potwierdziło się chyba na razie, ale miejscami te mgły są lokalnie możliwe.
1: No to my teraz przejrzyście poinformujemy, co dzieje się wokół nas. Czas na wiadomości na antenie radia.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie. Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
8: Radio Plus.
9: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Celem ataku przy granicy z Polską mógł być pociąg dyplomatyczny, informują ukraińskie koleje państwowe. Przypomnijmy, wczoraj dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, to 2 kilometry przed polską granicą. Jedna z maszyn spadła też na stację paliw 800 metrów od naszej granicy. Więcej o rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Teraz Chorwacja i pożar lasu na wyspie Bracz. Ewakuowano ponad 200 osób. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów. Chorwacja, dotknięta kilkoma ekstremalnymi falami upałów i brakiem opadów, doświadczyła w tym roku wyjątkowo suchego lata. Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po 3 meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą. To jutro o 18:00.
10: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Przy okazji dwudniowej konferencji Zieleń przyuliczna w Gdańsku rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni, mówi Magdalena Kilian z Gdańskiego Zarządu Zieleni.
11: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleni, a motywacją są nie tylko względy estetyczne. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
10: Więcej zieleni w mieście oznacza też konieczność pogodzenia jej z potrzebami mieszkańców, kierowców i codziennym funkcjonowaniem miasta. Rozpoczynają się prace związane z modernizacją ostatniego odcinka linii kolejowej nr 201 między Lipową Tucholską a Kościerzyną. Inwestycja obejmuje dobudowę drugiego toru, modernizację istniejącego oraz rozbudowę sieci trakcyjnej. Zmodernizowanych zostanie 28 obiektów inżynieryjnych i 14 przejazdów kolejowo-drogowych, które zyskają rogatki oraz nową sygnalizację. Zakończenie robót na tym odcinku zaplanowano do końca 2029 roku. W regionie od rana pochmurno i deszczowo i tak też będzie przez większość dnia. Na termometrze na razie 13 stopni, a potem ociepli się jeszcze do maksymalnie 19. Słońce może pojawić się po południu w okolicach 16, a do tego czasu słaby wiatr powieje z północy i zachodu. Ciśnienie to 1017 hektopaskali.
12: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, za 26 minut będzie godzina 7, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
0: W skrócie zapowiadając o wojnie i o sporcie.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open, czytając tak jak się pisze US Open, w tym roku to Rus Open. Wygrała tenisistka urodzona w Moskwie z tenisistką, która jak mówi ma rosyjskie DNA, a uroczyście gratulowała im była rosyjska gwiazda tego sportu. Póki panie machają swoimi rakietami na korcie, to jeszcze pół biedy, ale ich przywódca wciąż ciska rakietami w ludzi. Jedna z nich doszczętnie zniszczyła mieszkanie ukraińskiej tenisistki w Odessie. Symbolicznie ocalał tylko jej ręcznik z Rolanda Garrosa. Pojedynek rakietowy trwa, dzięki Zachodowi dla Ukrainy nie jest to gra pojedyncza, ale przełamania nie widać. Nad głowami niczym piłki tenisowe latają pociski, a front się nie rusza. Tam w okopach dopiero jest wielki szlam.
2: Reklama.
3: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: T plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brykomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: Ruszamy do walki z poniedziałkiem, z nadchodzącym tygodniem, tym, który już nadszedł w zasadzie. No i u Artura Moczarskiego też będzie dzisiaj militarnie.
1: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 września 1812 roku Napoleon Bonaparte wraz z wielką armią wkroczył do Moskwy, a pierwszym oddziałem napoleońskim, który wszedł do miasta, był 10. Pułk Polskich Huzarów pułkownika Jana Umińskiego. 14 września 1944 roku pierwsza dywizja pancerna generała Maczka zdobyła Gandawę. Także dzięki ofiarności polskich żołnierzy dziś można w tamtejszej katedrze oglądać wspaniały ołtarz gandawski braci Van Eyck, jedno z najwybitniejszych dzieł malarstwa średniowiecznego, w którego centrum widnieje Chrystus jako baranek paschalny stojący obok krzyża. A 14 września to w kalendarzu liturgicznym święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Obchodzimy je na pamiątkę wyprawy świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego, która odnalazła w Jerozolimie narzędzie męki Zbawiciela. W Polsce przy drzazgach z Krzyża Świętego możemy modlić się między innymi w opactwie benedyktyńskim na Świętym Krzyżu, najstarszym polskim sanktuarium założonym z inicjatywy Bolesława Chrobrego już ponad 1000 lat temu.

0: I widzisz, wzięli taką oponę, ale taką dużą, jakąś chyba od jakiegoś traktora albo coś. I do środka, ona tam pusta była. Wsadzili kolegę i potoczyli go gdzieś tam.
1: Jak to, bez kasku?
0: Jakiego kasku? Przecież nie, o czym ty mówisz? To dawne lata są w ogóle. Zdjęcie czarno-białe. No i pytanie, jak nam się udało przeżyć dzieciństwo dzisiaj pod tym hasłem na naszym profilu facebookowym?
1: Człowiek przecież z głową w dół z tego czepaka wisiał.
0: Ojej, a wisiał, no właśnie.
1: Nawet i fikołka strzelił.
0: I o to pytamy na naszym Facebooku, co głupiego robiliście w dzieciństwie, co dzisiaj wydaje wam
1: przez
0: się nieprawdopodobne.
1: Się przechodziło, bo co tam się nie
0: na
1: robiło?
0: Drzewa się wchodziło i kradło owoce sąsiadom.
1: Tak?
0: No.
1: No dobra, Tomek już zdradził, tak czekamy na wasze spowiedzi. No, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, bo za minutę będzie godzina 7.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Panuje, tu kupuje. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Po reklamie.
7: Rosja mogła chcieć zaatakować europejskich dyplomatów. Szokujące doniesienia po atakach przy naszej granicy. Tymczasem premier zapowiada wzmocnienie działań na przejściach granicznych. Powiemy też o nowych uprawnieniach Straży Miejskiej. To już od jutra. Minęła 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek wracamy do szokujących informacji po wczorajszym ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, celem mogli być europejscy dyplomaci. Chwilę przed atakiem na stacji stał skład, którym podróżowali m.in. były brytyjski premier Boris Johnson, a także doradca kanclerza Niemiec. Terror Putina dosłownie puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO, ocenił wczorajsze wydarzenia szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. W ataku nikt nie ucierpiał, pasażerowie zostali ewakuowani.
8: Troszkę w Polsce
7: było już łatwiej, to prawda. Nie spodziewaliśmy się, że coś takiego może się wydarzyć tak blisko granicy. Gdy już do niej dotarliśmy i byliśmy w Polsce, poczuliśmy ulgę.
8: W
7: trakcie ataku na przejściu granicznym w Dorohusku ewakuowano ponad 300 osób. A po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą, a po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich paraliżowi. Bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać.
9: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
10: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
9: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
10: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
9: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski. Jeden nawet około kilometra od granicy.
7: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Od jutra Straż Miejska będzie miała nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
11: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
7: Ale to nie jedyne zmiany. Strażnicy miejscy będą też mogli nakładać mandaty na osoby używające dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza. Wśród nowych uprawnień jest też pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe.
5: Wiadomości Radia Plus.
7: Połączą sztukę, komiks i muzykę. To wszystko w Bełchatowie w ramach kolejnej odsłony Festiwalu Sztuki Jabłka. To wszystko od 18 września. O szczegółach Rafał Różycki.
12: Festiwal promuje jabłko, które znajduje się w herbie Bełchatowa.
13: To jabłko jest motywem przewodnim. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. Stąd jak co roku chociażby w restauracjach będzie jabłkowe, specjalne, festiwalowe menu. No i sporo różnych wydarzeń.
12: W tym roku jednym z głównych wątków będzie komiks.
13: Mike Perkins to jest właśnie specjalny gość festiwalu. Jest to brytyjski artysta, ilustrator komiksowy. Będzie na żywo rysował.
7: Dodajmy, że Mike Perkins jest autorem komiksów m.in. o Batmanie czy Kapitanie Ameryka.

0: W regionie od rana pochmurno i deszczowo i tak też będzie przez większość dnia. Słońce może pojawić się po południu w okolicach 16. Na termometrze na razie 13 stopni, a potem ociepli się jeszcze do maksymalnie 19. Słaby wiatr powieje dziś z północy i zachodu. Ciśnienie to 1017 hektopaskali. Biometr na razie niekorzystny, ale w ciągu dnia ma zmienić się w obojętny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Kochani, poniedziałek! Poniedziałek, nareszcie! Zaczynamy!
3: Ile można siedzieć w domu i się lenić do roboty? Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk. Ojej, no kto się lenił, kto się lenił. No małym drukiem nie dotyczy tych, którzy spędzili weekend
3: aktywnie.

0: No i nie mogli pojechać do domu. Nie mogli wrócić koleją, bo zablokowało się wszystko. Na dworcu centralnym wczoraj wieczorem.
1: Co się stało?
0: Ale co się zablokowało? No właśnie, otóż łoś wszedł do tuneli dworca centralnego i nie dało się wyjechać. Dziki to sobie tam na powierzchni chodzą. Łoś chyba może chciał się zdrzemnąć, tam było ciemniej troszkę.
1: Ale skąd łoś w centrum miasta?
0: A ja wiem, bo to rzeczywiście Warszawa Centralna, no centrum miasta. No wszedł, PLK napisała, że w związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila, ciekawe skąd
1: on wie, że on Emil. Emil, bo tam ten nasz Emil Łoś taki był znany, to on tam spacerował, chyba za granicami był i śledzony był.
0: To nie wiem.
1: Chyba, że jest drugi Emil.
0: No a może to ten Emil. Wstrzymana jest obsługa peron 3 i 4, możliwe opóźnienia pociągu.

0: I uwaga, na miejscu są już kolejarze i specjaliści, negocjacje trwają.
1: O, ciekawa jestem, czy marchewką, czy jakimś innym sposobem.
0: Działamy, by Emil wrócił, ale nie koleją do swojego środowiska naturalnego. Chciałem powiedzieć, że to nie są przyczyny techniczne, tylko zupełnie naturalne. No, dzikie zwierzęta też czasem są w środku
1: miasta.
0: Ale
1: szkoda łosia, bo tam pewno wystraszony, że tyle świateł, ciemności i tam w ogóle nie wiadomo co jeszcze w tych korytarzach. No i hałas przede wszystkim straszny jest i nie wiadomo gdzie biec.
0: No właśnie, nie było hałasu, bo nic nie jeździło. Tak, no. Ale udało się, akcja negocjacyjna zakończyła się sukcesem, a później wieczorem napisano, że to PLK napisało, że utrudnienia trwały przeszło 80 minut.
1: Wow, 80 było jak nic. Przypomniało mi się kolegę takiego, miałem dziennikarza sportowego dosyć znanego obecnie i jak jeździł tym swoim maluchem po Wrocławiu, a to 100 lat temu było, to zawsze mówił, jedź ty łosiu jeden!
0: Żeby się nie doigrał, bo łosi coraz częściej wychodzą na drogi. Uważajcie, że tam różne rykowiska i bykowiska zaczęły i może być niebezpiecznie.
1: Bo nie wiem, za chwilę, Daddy Cool.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: po reklamie.
18: Radio Plus. She's crazy like food.

0: Według danych Google Trends okazuje się, że w ciągu ostatniego roku liczba wyszukiwań hasła ciche destynacje.
1: Ciche destynacje, słowo, no tak. Wzrosła, to znaczy destynacje, nie że tak, ciche. Ja lubię głośność.
0: Wzrosła o 1268%.
1: Czyli chcą jechać tam, gdzie będzie cicho ludzie.
0: Ludzie chcą jechać tam, gdzie jest cicho. Żeby było cicho, no to musi między innymi być... Zrobili taki specjalny przelicznik. Ilość zieleni na w danym miejscu, liczba dróg, natężenie ruchu lotniczego, gęstość zaludnienia, obecność naturalnie ciemnego nieba nocą i naturalna linia brzegowa. Brano pod uwagę wyspy, no bo wiadomo, na wyspie najciszej, bo jednak jest to jakaś izolacja od reszty
1: świata. Ale przepraszam,
0: no nie... wybrano.
1: Zaraz mi powiesz, co dobrze wybrano, ale chciałem powiedzieć, że to średnio bardzo, bo tam nie ma w tych wszystkich warunkach liczby innych turystów. I teraz jak wszyscy będą tam te trendy no tak, ale brać na serio, to wszyscy pojadą.
0: To nie jest tak łatwo, bo jak jest jeden pas startowy, to ci tam 17 samolotów nie wyląduje na godzinę.
1: I co wybrano?
0: Wyspę Stewart, trzecia pod względem wielkości, wyspa Nowej Zelandii znalazła się na pierwszym miejscu. Tam mieszka tylko 402 mieszkańców, 85% powierzchni to park narodowy. No jest tam międzynarodowe sanktuarium ciemnego nieba. No patrzysz i ciemno jest, nie, ani gwiazdy jednej. Ale nie, żartuję, oczywiście gwiazdy widać jak najbardziej, nawet białą, mleczną drogę.
1: Jak to jest jeden pas startowy, jak tam sami stewardzi mieszkają?
0: Nie, to wyspa się tylko Stewart nazywa. Aha. Dobra, drugie miejsce cię na pewno interesuje, bo jest trochę bliżej. Czekaj, gdzie to drugie miejsce? Drugie to,
1: takie ciche, żeby gdzieś...
0: Nie, to jest przypadło. Bardzo malutka grecka wyspa, nazywa się Anafi.
1: O, fajnie.
0: No, także tam jest, to jest drugie miejsce. Trzecie miejsce Brazylia, czwarte Australia, piąte Anglia, Malezja, Kambodża, Indie. Po całym świecie trzeba jeździć, żeby ciszy słuchać, no, szukać. No.
1: No, żeby ja sobie kupię bilet kolejowy do cichego wagonu i nie będzie tam żadnych łosi, które mi gadają.
0: Nie, nie będzie. Ale wiesz co, to jest bzdura z tym cichym wagonem, bo pan tam przez głośnik tak ciągle coś gada i gada, że zwariować
1: można. No właśnie o to chodzi, żeby wagon go usłyszeć, a nie żeby przegapić stację.
2: Znajduje się w wagonie trzecim.
1: Już, Freddie Mercury, teraz będzie głośno.
2: Przepraszamy za opóźnienie.
0: No dobra, chciałam sobie jeszcze tylko powiedzieć, przepraszam bardzo, ale że ciszy można poszukać w lesie i tego łosia też tam można znaleźć i na grzyby warto się z nami wybrać, o szczegółach przed 8 jeszcze na pewno.

0: A propos tych grzybów, to czekamy na potrawy wasze ulubione z grzybów. Szczegóły na stronie internetowej radioplus.pl, ale o zasadach naszej zabawy, która rusza właśnie dzisiaj, będziemy jeszcze przypominać i mówić.
1: Zapraszamy, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.

0: We're not trying to seduce you.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezesa Radosława Piesiewicza najprawdopodobniej zastąpi jeden z wiceprezesów. Przypomnijmy, Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Papież Leon XIV kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską, gdzie otworzy wystawę prac. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów. Papież przygotowuje się do podróży do Francji pod koniec września.
2: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W kinach pojawił się film dokumentalny Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, przedstawiający nieznane dotąd materiały archiwalne i bardziej osobisty portret duchownego. W Sopocie działa fundacja jego imienia.
3: Jest to miejsce spotkań społeczności, której bliska jest filozofia księdza Jana Kaczkowskiego. My tę filozofię nazywamy filozofią widzenia drugiego człowieka.
2: Mówi Małgorzata Regosz-Kaczkowska, prezes zarządu fundacji. Ksiądz Jan Kaczkowski był autorem kilku książek i bohaterem licznych publikacji poświęconych jego życiu i działalności. Zakończyła się trwająca 10 miesięcy morska kampania badań pod kątem niewybuchów na obszarze przyszłej infrastruktury elektrowni jądrowej. Przeszukano ponad 600 hektarów dna Bałtyku, potwierdzając brak zagrożeń i wydobywając około 500 obiektów. Głównym celem operacji było wykrycie ewentualnych pozostałości broni i metalowych przedmiotów, mogących utrudniać dalsze badania geologiczne oraz przyszłe prace budowlane. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. W regionie niebo z zachmurzeniem całkowitym, a w ciągu dnia pojawiać się będą też miejscowe przelotne opady deszczu. Na termometrze 14 stopni, później ociepli się do maksymalnie 19. Na barometrze 1017 hektopaskali, słaby wiatr wieje z zachodu, a biometr z niekorzystnego zmienia się w obojętny.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I dzień dobry raz jeszcze, albo po raz pierwszy dla tych, którzy trochę później dzisiaj wstali.
6: Witamy, witamy i zapraszamy do godziny 9:00 oczywiście. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk. A w porównaniu z nami to już bardzo późno wstali.

0: Filmy science fiction już tu są u nas w rzeczywistości naszej dzisiejszej.
1: O czym mówisz?
0: O latających samochodach. Jedna holenderska firma dostała zgodę Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Europejskiej Agencji, na produkcję samochodów latających. I one wyglądają tak jak w tych filmach starych science fiction, gdzie...
1: No taki helikopter małym czymś.
0: Oni w tych filmach nie przewidzieli czegoś, że wszystko będzie mieć w małym telefoniku, wszystkie urządzenia. Oni raczej szli w to, że tu można gdzie latać, każdy będzie miał prywatny taki swój samochodzik właśnie. Właśnie nie wiem, jak to nazwać, to samochodolot?
1: Powiem ci, że chyba bym nie wsiadła. To ja już wolę na piechotę, rowerem, choćby to 3 dni miało trwać.
0: Premiera za 2 lata. Dlaczego? Ale to fajnie wygląda. Rzeczywiście ma śmigło, ma tu wirnik taki, no i to wszystko będzie startować, lądować, chyba jakoś tak prawie, że pionowo. W każdym razie do 160 km na godzinę będzie można się rozpędzić.
1: Co to jest 160? Ale korków nie ma.
0: No nie, ale nie wiem właśnie, jak zaczną masowo produkować. Będą korki, ja nie wiem, że jakieś znaki będą na niebie, czy co?
1: Tak, będziemy czekać na podejście do lądowania.
0: A, będzie wieża kontroli lotów też taka nam zinformować.
1: A poza tym, wiesz, no pod domem mamy, nie zaparkuje w centrum Wrocławia chyba raczej.
0: Na dachu zaparkujesz, na dachu.
1: No, nie pomyślałam o dachu, no, rzeczywiście, widzisz. Jest jakieś rozwiązanie. No dobra, to ja wiem. Kiedy to
0: nie wiesz, co o tym myśleć, widzę.
1: Nie, wiem, co o tym myślisz, bo ja jestem bardzo źle nastawiona do takich rzeczy, bo lubię ciszę na niebie, a nie żeby mi tu jakie wielkie latało, takie gołąb wystarczy. Za chwilę na naszej antenie Alphaville Forever Young będzie też Bonnie Tyler, If You're a Woman. To jest Radio Plus, to są Przeboje z nutą nostalgii. Idę do lasu odpocząć na grzyby.
0: To za chwilę.
1: Tak, idziemy wspólnie.
2: Reklama.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Ten moment,
2: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus.

0: Co musi mieć grzybiarz? Jaką cechę najważniejszą?
1: Cierpliwość.
0: Cierpliwość, właśnie. I to będzie konkurs dla cierpliwych.
1: No to zaczynamy.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Już wyjaśniamy procedury, więc wy wysyłacie nam przepisy na najlepsze potrawy z grzybów, a my tak. Najpierw z Kasią idziemy na te grzyby, później sprawdzamy ten przepis, gotujemy, później wymieniamy się informacjami. Gdzieś za około 2 tygodnie potwierdzamy, czy nagroda się należy, tak?
1: Nie, nie, nie, absolutnie nie. Nagroda jest natychmiastowa do wzięcia już po godzinie 8:00 i czekamy na wasze przepisy fantastyczne, na najlepsze potrawy z grzybów, jakie macie w swoich rodzinnych kajecikach, zeszycikach, a może i pamięci. Czekamy na te przepisy. Wczoraj siostra do mnie napisała, czy pamiętam przepis na zalewę do grzybów marnowanych, który tato robił. No i oczywiście nie pamiętam. I teraz jest nerwowe szukanie zapisków, bo taty już nie ma i nie ma jak zapytać, a zawsze się dzwoniło i pytało.
0: No, ale myślisz, że zanotował?
1: Myślę, że tak.
0: No dobrze. Czekamy na wasze przepisy na stronie radioplus.pl. Tam taka zakładka specjalna z naszym konkursem. Chociaż to z tymi grzybiarzami to jest różnie. Są tacy, którzy uwielbiają jeść grzyby, nie chodzą na nie, ale są tacy, którzy chodzą na grzyby, a mówią, że później nie oddają znajomym, bo nic z nich nie robią.
1: Też znam takich. No dobrze, no to stwórzmy jakąś taką książkę kucharską z grzybami w roli głównej. Czeka dla was fajna nagroda.
0: Air fryer.
1: Tak, fryer będzie.
0: To nasza nagroda główna w tym tygodniu. Po godzinie 8:00 będziemy dzwonić.
1: Czekamy na wasze zgłoszenia na stronie internetowej. Przypominamy, nie SMS-ami tym razem.
2: Na grzyby z Radiem Plus.

0: kwiaty.
1: A jedni grzyby, drudzy kwiaty, no różne są hobby, ale akurat na grzybiarzach się w tym tygodniu skupiamy.
2: Chyba igliwie we włosach, bo to jest człowiek, jak się zapuści, potem ma
1: igliwie tam pajęczyny różne w oczach.
2: Ojej, najbardziej nie lubię właśnie tych pajęczyn. No dobrze, przerwa mała na kanapkę, jajko na twardo w lesie, to też
1: i na wiadomości
2: czasem się zdarza. A teraz czas na wiadomości.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
5: Groźny wypadek na Zakopiance. 3 osoby zostały ranne. Wrócimy też do rosyjskich ataków przy naszej granicy. Celem mogli być europejscy dyplomaci. Już ponad milionowe straty. Powiemy też o szkodach wyrządzanych przez niedźwiedzie. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zostały ranne, wracamy do groźnego wypadku na Zakopiance. W miejscowości Krzyszkowice dostawczak zjechał z drogi i wpadł do rowu. Na miejscu pracują służby, zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Ukraińskie koleje podejrzewają, że rosyjski dron mógł polować właśnie na pociąg dyplomatyczny. Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
7: Poczułam
6: wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki. Biegłam tam, gdzie pokazywała mi załoga pociągu. Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus. Komunikat dotyczący ataku wydał również resort obrony Rosji. Zdaniem Rosjan był to ostrzał celów militarnych.
5: Polska w związku z rosyjskim atakiem poderwała myśliwce i postawiła służby w gotowości. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Uderzył autem w barierę energochłonne i ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania kierowcy Toyoty. Wszystko działo się w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na trasie w kierunku Łodzi.
8: Z nieustalonych do tej pory przyczyn uderzył w bariery energochłonne, doprowadzając do ich uszkodzenia. Przy okazji uszkodził infrastrukturę w postaci jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w dalszym ciągu poszukują kierującego pojazdem.
9: Gdzie do tego doszło?
8: Na wysokości MOPA Malankowo.
5: Powiedział naszemu reporterowi Mateusz Żurawski z policji w Wąbrzeźnie. Gdy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nie było ani kierowcy, ani pasażerów. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
10: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
5: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Do tarczy celują głównie uczniowie i studenci. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi na wirtualnych strzelnicach.
11: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
12: Moim zdaniem ciężko, bo te trzy kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
13: To służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko. Być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej.
5: Dodaje podporucznik Aleksandra Cis z białostockiego WCR-u. Na bezpłatne treningi strzeleckie są organizowane w całym kraju.

0: W regionie niebo z zachmurzeniem całkowitym. W ciągu dnia będą też miejscowe przelotne opady deszczu, a po południu ma pojawić się też trochę słońca. Na termometrach na razie 14 stopni, a później ociepli się jeszcze do maksymalnie 19. Ciśnienie to 1017 hektopaskali, słaby wiatr wieje z zachodu, a biomet z niekorzystnego zmienia się w obojętny.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 8. Ależ bym poszedł na te grzyby, jeszcze nie byłem.
3: Właśnie, trzymaj mnie, bo teraz zaraz pójdę. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Ale pamiętaj, co ci powiedziałam, teraz nie ma co, bo po weekendzie jest pusto w lasach.
2: Dobrze, poczekam
3: pewnie,
2: za dwa dni. Tylko boję się tego niesfornego niedźwiedzia.
3: A tam, gwizdzesz i...
2: I ucieknie, dobrze.

0: pierwszek mam.
1: Słucham.
0: Nad jeziorem w Dzydze rosły sobie rydze.
1: W czym, przepraszam?
0: W Dzydze takie jezioro, czy tam miejscowość jest. No.
1: Może tam, może gdzie indziej. Tych rydzy można zbierać dużo, a o nich porozmawiamy z Agnieszką.
2: Na grzyby z Radiem Plus.
0: Idziemy na te grzyby, idziemy. Agnieszka już była i fajny przepis rodzinny ma i nam ten sekret zdradzi.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No trudno. Witam serdecznie. A masz takie miejsce, gdzie te rydze rosną? Na pęczki?
3: No słuchajcie, na pęczki to może nie, trzeba się nachodzić, natomiast piosenka na wdydze jest jak najbardziej w punkt, ponieważ zbieramy grzyby na Kaszubach.
0: Tak? A, właśnie.
3: To jest właściwe miejsce, a przepis na te rydze faktycznie jest w rodzinie od lat. I kontynuujemy, że tak powiem. Mój mąż jest zachwycony. Przepis jest skrupulatny.
1: Bardzo, bardzo. Przysłałaś nam, to jest taki długi SMS, że no nie mamy czasu, żeby go odczytać teraz. Ale tak w skrócie, jest coś najważniejszego w tej całej procedurze, czego trzeba przypilnować, żeby wyszły dobrze?
3: Tak, muszą być układane blaszkami do góry.

0: tak? Trzeba je, znaczy kiszenie jak kiszenie i teraz się kisi wszystko, tak naprawdę ludzie kiszą różne rzeczy.
1: Tak, kiszonki są bardzo modne, a i zdrowe przede wszystkim.
0: A te rydze właśnie też można ukisić, przekładając warstwami, no ale właśnie sekretem jest te blaszki do góry, tak?
1: Dobrze.
0: I posypuje się solą i cukrem i cebulkę i tak dalej i się obciąża potem, no i odstawia oczywiście na parę tygodni, aby
1: super. No właśnie, a co potem? Się. Do czego
0: a potem to już jest tylko super konsumpcja. Uwielbiamy takie wieczory, szczególnie właśnie jesienno-zimowe, gdzie delektujemy się takimi rodzimymi specjałami. Tak, tak jak Sycylię, Grecy mają swoje, tak. Włosi mają swoje specjały, tak my też kultywujemy tutaj jakiś rodzimy kozi ser, z kaszub oczywiście.
1: Rewelacje.
0: Plus właśnie te kiszone rydze jako dodatek i tak
1: jest
0: właśnie mija nam zimę.
2: I jak to jest? Czasem wieczorem ktoś mówi, ale miałem albo miałam męczący dzień, wyjmuj te rydze, albo jak taka specjalna okazja
0: rydze,
2: na przykład.
0: Rydze, lekarstwo na gorszy dzień. Prawda?
1: Super. Dziękujemy za ten przepis. Jest rzeczywiście skomplikowany, więc będziemy się wczytywać i mamy tę przyjemność, że możemy sobie gdzieś zapisać też.
2: No. Ale na pewno za pierwszym razem nam nie wyjdzie? Spróbujmy.
0: Wyjdzie. Proszę się nie zrażać długim przepisem. Jest naprawdę skrupulatny, ale prosty w wykonaniu.
1: Myślę,
0: tylko te rydze trzeba znaleźć.
1: No właśnie, myślę, że trudniej będzie zdobyć te rydze niż wykonać tą procedurę.
2: Dobrze, przejdźmy do rzeczy, bo mamy nagrody dla tych, których przepisy wybieramy w tym tygodniu. To jest air fryer. Wysyłamy pierwszego właśnie do ciebie, Agnieszko.
0: Ale super, bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję pięknie.
1: Oczekuj kuriera. Dziękujemy za to spotkanie, za ten cudowny przepis. No i fantastyczną opowieść o tym, że warto kultywować takie sobie rodzinne i nie tylko rodzinne, ale również regionalne tradycje i korzystać z tego, co mamy prawie na wyciągnięcie ręki. 16 minut po 8 w Radiu Plus.
2: A wiesz co? Mhm. Ja w nocy miałem jakiś sen, gdzie próbowałem się domyślić, kto wykonywał jaką polską piosenkę. Nie wiem, skąd to się wziął, ale obudziłem się i musiałem sprawdzić Rudego Rydza, kto śpiewał.
1: Rudy Rydz, Helena Majdaniec.
2: Tak, naprawdę, to tej nocy
1: Helena
2: się
1: Majdaniec, no widzisz. Na grzyby.
3: Na grzyby. Z Radiem Plus.
4: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5. Dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
6: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
6: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
6: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus.

0: Train to Nowhere, Bad Boys Blue na antenie Radia Plus. 27 minut po godzinie 8 mamy.
1: A na naszym profilu facebookowym dzisiaj niebezpieczne zabawy z dzieciństwa. No i napisał do nas, ja co napisał, parę rzeczy wymienił. Co tam się działo kiedyś? Graliśmy w piłkę na drodze tak zwanej Zakopiance. Na tej Zakopiance.
0: Ale wtedy mniejszy ruch był na pewno,
1: no, ale był jakiś tam.
0: Jakaś furmanka czasem przyjechała i tyle.
1: To nie takie, aż no lata stare. No, daj spokój.
0: No przecież.
1: Wrzucaliśmy do ogniska dezodoranty, żeby strzelała. To nie, było popularne.
0: No,
1: ale
0: co
1: to,
0: ty?
1: No ja tak się robiło.
0: A sekcję robiłeś szkłem żaby?
1: Nie, no daj spokój. Ja w ogóle zwierząt jakoś nie męczyłem, nie dręczyłem.
0: Mój kuzyn robił. No naprawdę, i z wiatrówki strzelał.
1: Ale już tej martwej takiej.
0: Martwej, no.
1: No. Dobrze, dalej wymieniamy. Na rowerach Wigry Jubilar skakaliśmy po kilka metrów na zrobionej samodzielnie drewniano-ziemnej skoczni. No, a czwarta rzecz, spływaliśmy na napompowanych dętkach od traktora rzeką Rabą po kilka kilometrów jak na raftingu. Było fajnie.
0: Oj, na pewno było fajnie.
1: Aż no. Ja co tam chyba łezka pojawiła wokół na wspomnienie tych zabaw. Dzisiaj człowiek jest bardziej racjonalny
0: Anita
1: i rozsądny.
0: Anita napisała, przeżyć głupio, w cudzysłowie, dzieciństwo to najfajniejsza sprawa. No rzeczywiście, no trzeba było sprawdzić na własnym, że tak powiem, na własnym przykładzie.
1: Ale wiesz, co to znaczy głupio? Napisała Anita, wybić szybę w oknie, urwać lustro od samochodu.
0: No czasem tak było.
1: A przesiadywanie w internecie to już te czasy? No dobrze.
0: To już, no nie, to słabe jest.
1: To jest bardzo głupie.
0: No właśnie.
1: Nasze nadmierne przesiadywanie.
0: To już lepiej wyjść na ulicę, chociaż tam nie wolno broić za bardzo specjalnie. Mm-hmm. No to co?
1: No to wiadomości w Radiu Plus.
0: No oczywiście.
1: Tam znów się pewnie pojawią tacy, co tu będą, że tu mandat, tu kara, tu coś, a kiedyś to te dzieciaki co wyrabiały?
0: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: 8200, 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Dla obecnych klientów Wektry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Był poszukiwany za usiłowanie zabójstwa na zlecenie. Śląska policja zatrzymała obywatela Słowacji. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za usiłowanie zabójstwa na terenie Ukrainy. Oddał kilka strzałów w kierunku mężczyzny, ten jednak przeżył. Sprawca został zatrzymany w Częstochowie. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione po tym, jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Dziś ostatnie spotkanie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19:00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Od tego tygodnia można już głosować na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim. W Gdańsku to już 14. edycja, mówi Aleksandra Dulkiewicz.
6: W tym roku 14. edycja naszego budżetu obywatelskiego, ale przez 13 edycji wspólnie decydowaliśmy o wydaniu 220 milionów złotych. I to są konkretne realizacje, pewnie nie tak piękne jak w Sopocie, choć myślę, że mamy też się czym pochwalić.
5: Głosy można oddawać do 21 września. Równocześnie głosować można również w Gdyni i w Sopocie. Szczegóły na stronach magistratów. Rozpoczął się kolejny etap prac na linii kolejowej numer 204 łączącej Malbork z Elblągiem. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podała we wtorek, że przeznaczy na ten cel około 20 milionów złotych ze środków własnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2027 roku. Według informacji przekazanych przez spółkę, inwestycja obejmuje również przebudowę przystanku Królewo-Malborskie, gdzie powstaną dwa nowe perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wyposażone w nowe wiaty i oznakowanie.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
5: W regionie w ciągu dnia 19 stopni, póki co na termometrze bliżej 13, a z zachodu wieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1019 hektopaskali.
7: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: To my od samego rana was budzimy, dobudzamy jeszcze teraz nawet, bo nie udało się ze wszystkimi. Za 26 minut będzie 9:00.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę u nas Izabela Trojanowska, teraz Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Za 18 minut 9 to poranny program Radia Plus, który rano wstaje.
1: 473 gatunki ptaków, wyobraź sobie, są w Polsce. 473. Hmm. I teraz idź do lasu i rozróżnij każdego.
0: No nie da rady.
1: No nie, ja to w ogóle mam z podstawowymi czasem problem.
0: A ja mam zaprzyjaźnioną sójkę za oknem na takiej wielkiej choince. Lubi sobie czasem przysiąść.
1: To już wiesz, jak sójka śpiewa. Wydobywa głos.
0: Nie wiem, bo okno zamknięte jest.
1: Nie odzywa się do ciebie?
0: Nie, żeby koty nie wyfrunęły. A ona jest po tej stronie, gdzie się okna nie otwiera.
1: Rozumiem, bo myślałem, że coś pokłóciłaś.
0: Nie.
1: Irena Rosiewicz zdobyła tytuł mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków.
0: I ona tak
1: okazała się bezbłędna. No, to ja nawet nie będę próbował, bo...
0: Widzisz, też bym mogła trochę.
1: Trochę tak, no. Może tam na jakieś przedostatnie miejsce.
0: Poranny Kozimorek.
1: A propos, drugie miejsce zajął Marcin Mazurek.
0: O proszę.
1: Ten to nazwisko zobowiązuje. Tak, ale on też świetnie sobie radził. Na drugie miejsce wystarczyło, Zofia Mielcerek na trzecim. No więc trzeba było nie tylko mieć dobry słuch, ale też umieć to wszystko dźwiękowo przełożyć, no, z własnymi ustami. Świetna konkurencja, teraz można iść do lasu i oprowadzać i mówić, o, a słyszę tego, a tamtego.
0: No właśnie, to jest umiejętność.
1: Ja tylko jednego umiem tak zaraz.
0: Ten cięciole jeden.
1: No inaczej nie umiem.
0: No dobrze, też ci wyszło.
1: Nie gwizdnę.
0: Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. No i kolejna szansa, a właściwie powód, żeby pójść do lasu. Nie tylko na te grzyby, ale posłuchać, jak te ptaki pięknie, przepięknie śpiewają. Jesteśmy z wami...
1: To nagroda pocieszenia, tak. Jakby ktoś grzyba nie znalazł.
0: No właśnie, jesteśmy z wami do 9:00 i za chwilę gazebo.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.

0: I wracamy jeszcze raz na nasz profil na Facebooku. Tam dużo waszych wpisów dotyczących tego, co głupiego robiło się w dzieciństwie. Katarzyna pisała, ja to zawsze uciekałam rodzicom na śniadanie do sąsiadów, bo mieli dużo dzieci i lepiej smakowało w większym towarzystwie.
1: Lepsze jest co śniadanie.
0: No proszę, tak. No proszę. A Teresa... Co ona tam nawypisywała?
1: Oj.
0: Z tych łagodniejszych napisała.
1: No dawaj.
0: Głupich rzeczy w dzieciństwie. Smarowanie klamki od bramy maścią z jaróżmii w metalowej tubie, ale miała zapach. Ręce kilka dni były przesiąknięte tym zapachem. Ciekawe, komu to smarowali te klamki. Dalej, położenie na piętrowy parapet okna sąsiadki świecącej dyni. O, i zastokanie w to okno przed północą.
1: Oho, no. Można dostać zawału.
0: No, zabawa z latarką taką, co miały zmieniane szybki na zielone i czerwone. Bawiłyśmy się w milicjantki. No i jechał sobie gościu na rowerze z gospody. Jak mu zaświeciłam z daleka, to biedak wjechał do rowu, żeby uniknąć mandatu.
1: Dobrze.
0: A to akurat było wychowawcze.
1: Wychowawcze. Psikusy takie, że ho, ho, ho.
0: Dziękujemy za wszystkie wpisy na Facebooku.
1: Jutro od samego rana znowu będziemy trochę psotliwi, jakby na to nie patrzeć. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
7: Bardzo poważna eskalacja ze strony Rosji. MON komentuje ataki przy naszej granicy. Utrudnienia na S7. Ciężarówka uderzyła w barierę. Wyścig samochodów, ale bez ryku silników. Powiemy też o wyjątkowych mistrzostwach w Belgii. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie są ćwiczenia, mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON-u. Cezary Tomczyk przyznał w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby z nią związane mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej, a jednym z takich miejsc są na pewno tereny przygraniczne. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy ukraińsko-polskiej granicy.
8: Rosja zaatakowała zmodernizowaną dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
7: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, podkreślał Andrii Sybicha. Ze strony ukraińskiej pojawiają się też głosy, że celem rosyjskiego ataku miał być specjalny pociąg z europejskimi dyplomatami i byłymi przywódcami, którzy wcześniej gościli w Kijowie. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Ciężarówka wjechała tam w bariery energochłonne.
9: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
7: Mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji i dodaje, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Polityczny remis ze wskazaniem w Szwecji. Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto utworzy nowy rząd. Jeszcze exit poll dawał lewicy wyraźne zwycięstwo, ale wraz z liczeniem głosów przewaga zaczęła topnieć. Według prognoz centrolewica może zdobyć 175 mandatów, a prawica 174. Czy będzie polityczna zmiana warty? O tym Mateusz Gołębiewski.
10: Do większości potrzeba właśnie 175 miejsc. Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. W przeciwieństwie do poprzedniej kampanii, tegoroczna debata skupiała się głównie na kwestiach ekonomicznych i socjalnych, a mniej na migracji i przestępczości. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
7: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
11: Wiadomości Radia Plus.
7: Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. Na to, że w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, a nie szybkość. W prestiżowym całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
12: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
13: Jakie macie konkretne cele?
14: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
7: Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 3 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Manam w Radiu Plus. Kocham cię, kochanie moje. Nie powiedział nikt nigdy do poniedziałku, a nie o poniedziałku. 14 dzień września w kalendarzu. Dzień walki z wypaleniem zawodowym, między innymi. Zapytam więc o to, co robicie tak przy poniedziałku. Co robicie, żeby nie spalać się w pracy, ale wciąż zapalać do tego, co przed wami. 691 141 141 to jest SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Sałterz wrześniowy, 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Sałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu British Auto z Dunek, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Gdańsku.
15: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
15: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
15: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
15: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
17: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
18: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
7: Po reklamie.
1: Radio Plus.

Stars i Simply Red w Radio Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 30 minut do 10 pozostało. Zaglądam do skrzynki naszej SMS-owej. Ja tutaj Grzesiek pisze. Pracuję na budowie. Trudno się tutaj wypalić zawodowo. Każdego dnia w pewnym sensie robię coś innego i pożytecznego. Nie myślę o tym, czy lubię, czy nie lubię to, co robię. Przychodzę, robię swoje i tyle. To po pracy spełniam się, gdy idę na ryby, gram w planszówki z rodziną. To jest ważne, a praca zwyczajnie pozwala mi się utrzymać. 691-141-141. W dniu walki z wypaleniem zawodowym pytam, jakie macie sposoby na to, żeby w pracy chciało się chcieć i żeby do tej pracy chciało się przychodzić z przyjemnością, bo według danych z 2024 roku, nie mamy tych najnowszych, to nie ma tych z 2025, to wypalenie zawodowe odczuwało prawie 80% pracujących Polaków. Więc jak to wygląda u Was? Czy macie na to sposób, żeby chcieć się chciało? SMS-owy numer dla Was, przypominam, 691-141-141. Sara Perkett i ja, moi Ricky Epoveri, teraz w Radio Plus.

0: 2 plus 1, iść w stronę słońca w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a czasami w stronę słońca o poranku można wyruszyć i zostawić ewentualnie słońce za sobą, w cieniu lasu się schronić i poszukać tego, co na ziemi może rosnąć, czyli o grzyby. Na grzyby z Radiem Plus przypominam, że też trwa od dzisiaj nasza akcja. Każdego dnia raz dziennie można wygrać airfryera i żeby to zrobić, to trzeba się przede wszystkim zgłosić. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć na grzyby z Radiem Plus i napisać o swoim ulubionym przepisie na grzyby leśne właśnie. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was, pod którym pytam o to, jak sobie radzicie z tym, żeby się w pracy na przykład nie wypalić, ale niezależnie od tego na radioplus.pl i na grzyby z Radiem Plus. Dzisiaj o poranku został airfryer rozdany, ale jutro więc będzie kolejny, więc proszę tam zajrzeć, jeśli macie ochotę i w wolnej chwili napisać o tym grzybobraniu i to o tym, co z tych grzybów później powstaje. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jaguar UTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jaguar UTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autopadre, Szewe, spółka z Gdańsk, ulica Kartuska 424. Albo na jackpolska.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
12: Rolnicza jesień zaczyna się w Lubaniu. Już 19 i 20 września zapraszamy na kaszubską jesień rolniczą połączoną z dożynkami diecezji pelplińskiej i gminy Nowa Karczma, pomorską wystawą bydła mlecznego oraz jesienną wystawą zwierząt hodowlanych. Wszystko, co potrzebne do ogrodu. Stoiska kół gospodyń wiejskich, konkursy, pokazy, warsztaty i wiele więcej. Nie zapomnijcie odwiedzić kaszubskiej alejki pełnej rękodzieła. A w niedzielę o 16 na scenie wystąpią piękni i młodzi. 19 i 20 września. Lubań. Kaszubska jesień rolnicza. Rozpocznij jesień z pozytywną energią.
13: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi. Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
8: Lidl, to się opłaca.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu, także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
16: Po reklamie.
17: Czy Piesiewicz zostanie odwołany? Dziś zbierze się zarząd PKOL-u. Straż Graniczna apeluje do rządu. To po ostatnich atakach przy naszej granicy. Rekrutacja uzupełniająca na Kulu. Wśród kierunków są pewne nowości. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
19: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
18: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto.
17: Dziś także sąd ma się zająć zażaleniem na aresztowanie Radosława Piesiewicza. Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie wczorajszych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali dronami cele na Ukrainie niecały kilometr od granicy z Polską. Ewakuowano ponad 300 osób na przejściu granicznym w Dorohusku i ponad 300 w Krebennem. Strażnicy graniczni na specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń dla funkcjonariuszy. funkcjonariusze.
0: Jednak na linii granicy państwowej pasowałoby nam zostawiać funkcjonariuszy i tu z komendantem głównym rozmawialiśmy, czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych hasko-bastionów. To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem, gdzie ten funkcjonariusz miałby możliwość obserwacji linii granicy państwowej, ale schronienia się jednak.
17: Bo na ten moment na stanowiska kontrolerskie zostały wydane hełmy i kamizelki kuloodporne, które natychmiast po ogłoszeniu alarmu musi założyć każdy funkcjonariusz i udać się do miejsca schronienia, a to znajduje się poza linią granicy. Droga jest już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia na Zakopiańce w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano pojazd wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego. Przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
14: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
17: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa rekrutacja uzupełniająca. Uczelnia prowadzi nabór na większość kierunków, a także na studia drugiego stopnia. Jedną z nowości jest medycyna stylu życia.
20: To są studia pierwszego stopnia na Wydziale Medycznym, łączące kilka dziedzin wiedzy i dietetykę, fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii i biotechnologii. Prowadzimy również rekrutację na studia drugiego stopnia.
17: Rekrutacja zakończy się 25 września lub wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane limity.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tora i numer uno w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. A właśnie a propos czasu. Opóźnienie może ulec zmianie, ale mimo wszystko dworzec jest i tak w pierwszej dziesiątce, a nawet dwa dworce kolejowe. W najnowszym rankingu European Railway Station Index 2026 Wrocław uplasował się na 4. miejscu, Kraków na 9. Eksperci ocenili 60 najruchliwszych dworców w Europie. Sprawdzili infrastrukturę, usługi i punktualność. I to właśnie za punktualność polskie dworce zdobyły najmniej punktów. A dworcem numer 1 zaś został główny w Curychu, gdzie tylko 4% pociągów jest opóźnionych, a średni czas oczekiwania wynosi niespełna 1,5 minuty. Być może to zasługa szwajcarskich zegarków. Do rozważenia przez PKP.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
15: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
15: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
15: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
17: Castorama!
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie
20: po reklamie.
21: Radio Plus.

Ma Baker i Bonnie M w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 29 minut do 11. Na początku mogą pojawić się na przykład problemy ze snem, bóle głowy, napięcia mięśniowe, trudności z koncentracją, a na końcu niechęć do tego, aby do pracy wyruszyć. W dniu walki z wypaleniem zawodowym pytam, czy macie sposób na to, żeby w pracy się nie spalać, ale zapalać każdego dnia. Oczywiście są dni lepsze i gorsze, ale tak, żeby jednak czuć, że ta praca daje nam jakąś satysfakcję, albo przynajmniej nie mamy ochoty do niej nie pójść. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Do oddania mam dzisiaj torbę taką zakupową od Radia Plus. Na SMS-y czekam długo dzisiaj, bo jeszcze mniej więcej 40 minut. 691-141-141, Flames of Love i Fancy teraz.

0: Heaven is a Place on Earth i Belinda Carla i w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 11. A kto wybiera się do lasu, to proszę sprawdzić, czy w okolicy nie ma złotoborowika, bo ten ponoć rozpycha się w naszych lasach i być może wypiera nasze rodzime gatunki. Tego jeszcze naukowcy nie wiedzą, jakie to rodzime gatunki są wypierane przez Amerykanina, ale sprawdza to Polska Akademia Nauk. I jednak jeśli o Amerykanina chodzi, można go pomylić z borowikiem, można go pomylić z koźlarzem, z borowikiem sosnowym, ale także z goryczakiem żółciowym. I tutaj lepiej się nie mylić, ponieważ o ile goryczak nie jest niejadalny, no to jednak sprawia, że wszystkie grzyby razem z nim ugotowane stają się niesmaczne i on sam też niesmaczny jest. A przypominam, że na naszej stronie internetowej radioplus.pl jest specjalny formularz na grzyby z Radiem Plus, bo to jest właśnie ten czas, w którym wyruszamy na spacer po lesie, szukamy tych najpiękniejszych okazów albo po prostu polujemy na wspaniałe okazy na targu lub od kogoś ze znajomego źródła. Wiemy, że te grzyby potrafi zbierać i no, jakoś tam się dogadujemy, więc co potem z tych grzybów przygotowujemy? O to pytamy na radioplus.pl. Jest specjalny formularz, tak jak wspominałam, a pytamy o wasz ulubiony przepis na leśne grzyby. Tam proszę wszystko sobie kliknąć, napisać, opisać w tym formularzu i czekać na telefon jutro ode mnie. A do zdobycia jest airfryer.
1: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
14: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.

0: zawsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
0: Develia. Dobrze być w domu.
2: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
3: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
0: Po reklamie.
4: Spowodował śmiertelny wypadek pod Wołominem i uciekł. Trwają poszukiwania kierowcy. Rekordowe ceny paliw według analityków będzie jeszcze drożej. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Sprawdzimy, jakie są objawy. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja szuka kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. To wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
5: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Do chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
4: Mówi nam Aneta Anna Siłowska z wołomińskiej policji. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi 8 lat więzienia. Diesel coraz bliżej 9 zł za litr, benzyna prawie za 8, a to nie koniec. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. Olej napędowy w nowym tygodniu kosztuje średnio rekordowe 8 zł i 76 groszy. W przyszłym tygodniu jego cena może wzrosnąć jeszcze o 20 groszy. Drożeje również benzyna. Za litr 95 trzeba płacić średnio 7,89. Najwięcej od czerwca 2022. Z Warszawy relacjonuje Mateusz Gołębiewski.
6: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad 10 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet dziewiątkę z przodu.
4: Orlen zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. To miejsce ma fatalne statystyki. Kolejna tragedia na Zakrzówku. Nurkowie zauważyli ciało człowieka. Służby stwierdziły zgon mężczyzny, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące osoby, która podczas nurkowania na zalewie Zakrzówek na głębokości około 20 metrów zauważyła pod wodą postać przypominającą człowieka. Na miejsce natychmiast skierowaliśmy strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w Krakowie. Jeden z nurków zszedł pod wodę i potwierdził, że znajduje się tam ciało mężczyzny. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.
4: A to druga tragedia na Zakrzówku w ostatnim czasie. W ubiegły piątek około 60-letni mężczyzna spadł na skalną półkę. Nie udało się go uratować.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
8: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
4: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Stranger by Night i CC Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 17 minut po 11 teraz na zegarze. Czasami nawet to, co bardzo lubimy, co sprawiało nam do tej pory przyjemność, i mówię tutaj o pracy, a sprawia, że jednak no już nie tracimy do tego namiętność, niekoniecznie mamy ochotę wykonywać te obowiązki i powoli zaczynamy zauważać, że też szwankuje i ciało, i umysł, że niekoniecznie mamy ochotę do pracy przychodzić. Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym, więc ja pytam o to, co robicie wy, żeby do pracy chciało się chodzić i żeby było w niej tak dobrze, żeby właśnie chciało się chcieć. 691-141-141, jeszcze około 5 minut czekam na wasze SMS-y, a później dzwonię do kogoś z was. A do oddania mam dzisiaj torbę zakupową od Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media

0: 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Mamy niskie ceny.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.

serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy

0: na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus.

0: Violet Axe i Vanessa Paradis w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 12. A ja pytam dziś w dniu walki z wypaleniem zawodowym, pytam o to, co wy robicie, aby z tym, tego wypalenia nie zaznać. I między innymi Iwona napisała. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co ty robisz, jeżeli chodzi o to właśnie, żeby mieć taką chęć przychodzenia do pracy? Piszesz, że zawsze z uśmiechem, bo dane ci było wstać, a nie wszyscy mogą. Masz gdzie pójść i są tam osoby, którym twój uśmiech robi dzień. A to piękne i motywujące. Czyli to towarzystwo w pracy sprawia, że chce ci się chcieć.
1: Tak, dokładnie. Jak widzę ten uśmiech, który wywołuje u innych uśmiech, znaczy mój uśmiech wywołujący u innych uśmiech, to od razu mi się chce bardziej żyć, działać. I to jest takie szczęście dla mnie.
0: Czyli...
1: I to zauważyłam, że to też działa w drugą stronę, że ludzie są zadowoleni.
0: Czyli po prostu z uśmiechem. No i też chyba trzeba też lubić to, co się robi. No i tutaj to towarzystwo faktycznie sprawia, że jednak chce nam się chcieć.
1: Dokładnie.
0: Prezent mam dla ciebie. To torba od Radia Plus zakupowa. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No to pozdrawiam wszystkich moich współpracowników, z którymi dzielę te dni, nie zawsze miłe, nie zawsze dobre, ale z uśmiechem pomagający nam przetrwać. Moją rodzinę, no i wszystkich słuchaczy oczywiście i was.
0: Dziękuję
1: radio.
0: Bardzo i do tych pozdrowień się dołączamy i oby zawsze ten uśmiech był na twojej twarzy. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Abba i Lay All Your Love on Me, teraz w Radio Plus.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Po reklamie.
10: Celem Rosji mogli być europejscy dyplomaci. Szef MSZ-u komentuje atak przy naszej granicy. Duże utrudnienia na kolei to po śmiertelnym potrąceniu w Małopolsce. Rolnicy zapraszają na samozbiory, chcą odzyskać choć część pieniędzy. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczoraj, przypomnijmy, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, 800 metrów od granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
11: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. Tutaj może nie stricte celowano tych przedstawicieli, ale liczą się z tym Rosjanie, że takie uderzenia będą, no bo to ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
10: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich. Zatrzymane pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
12: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
10: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł mają zapłacić właściciel sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka koordynowała to porozumienie.
13: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe.
10: Tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów złotych.
8: Wiadomości Radia Plus.
10: Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto w rękach konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. O szczegółach Dawid Olszewski.
1: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
9: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za jedną złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
1: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
14: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, a ile płacimy w sklepie.
1: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
10: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.
15: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Rozpoczynają się prace związane z modernizacją ostatniego odcinka linii kolejowej nr 201 między Lipową Tucholską a Kościerzyną. Inwestycja obejmuje dobudowę drugiego toru, modernizację istniejącego oraz zobudowę sieci trakcyjnej. Zmodernizowanych zostanie 28 obiektów inżynieryjnych i 14 przejazdów kolejowo-drogowych, które zyskają rogatki oraz nową sygnalizację. Zakończenie robót na tym odcinku zaplanowano do końca 2029 roku. W Gdańsku rozmawiano o zwiększeniu ilości miejskiej zieleni. Rozwój miasta i kolejne inwestycje oznaczają coraz większą konkurencję o dostępną przestrzeń.
16: Byłbym zwolennikiem tego, żeby powstawała mniejsza ilość osiedli, a w ich miejsce fantastyczne parki, które umiliłyby życie mieszkańcom.
15: Mówi jeden z mieszkańców. W Gdańsku jednym z kierunków jest rozbrukowywanie wybranych przestrzeni, czyli usuwanie niepotrzebnych utwardzonych nawierzchni i zastępowanie ich zielenią. Niebo w regionie z zachmurzeniem całkowitym, do tego w wielu miejscach pojawiają się przelotne opady deszczu. Na termometrach 18 stopni i cieplej już dziś nie będzie, za to po południu w okolicach 16 ma pojawić się trochę słońca. Ciśnienie to 1017 hektopaskali, a biometr jest obojętny.
8: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
17: Nowy tydzień, nowe możliwości, poniedziałek, a w studio już Marek Sierocki. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, Jan Pasterski również. Zaczynamy wielkim przebojem grupy Manam, piosenką Krakowski Spring.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nowy tydzień i nowe zaproszenia, tym razem na koncert, który odbędzie się w Warszawie. Radio Plus jest patronem dwóch koncertów Drupiego. Jeden to 29 września w Gdańsku. Do tej pory rozdawaliśmy bilety właśnie na ten koncert. A 1 października w Warszawie, w warszawskiej Stodole Drupie wystąpi. I od dziś takie zaproszenia rozdajemy.
2: A tych zaproszeń, no, trochę mamy. Podwójne zaproszenia. Chętnie się podzielimy z słuchaczami Radia Plus. Także gdyby ktoś chciał zobaczyć Drupiego tym razem na żywo i na żywo posłuchać tych nostalgicznych przebojów z czasów swojej młodości, to dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Ja zdradzę tylko, że Drupi jeszcze dzisiaj dla nas zaśpiewa. A teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dzisiaj swoją urodziny świętuje Morten Harket, wokalista norweskiej grupy AHA. No, chyba trudno wyobrazić sobie lata 80. bez tego charakterystycznego głosu Mortena, prawda?
1: Take On Me to piosenka, która podbiła cały świat. No a teledysk do dziś jest uważany za kultowy. My zagramy inny wielki przebój grupy AHA, piosenkę Crying in the Rain.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Razorze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Łyk miał być.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
0: To był duet Wham i Wake Me Up Before You Go Go, numer jeden zarówno na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Maj roku 84 to czas premiery tej piosenki.
2: A my właśnie dozwoniliśmy się do Aleksandry. Aleksandro, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo nam miło. Napisałaś, że chciałabyś pojawić się na koncercie Drupiego i to ze swoją mamą.
3: Tak, zgadza się.
2: A tym razem ten koncert w Warszawie w klubie Stodoła. No i co ty na to?
3: No bardzo się cieszę, już na samą myśl cieszę się, nie mogę się doczekać, tym bardziej, że bardzo lubię koncerty. Wcześniej bywałam już na różnych koncertach i byłam na koncercie zagranicznego artysty i na koncercie polskich zespołów, więc bardzo się cieszę.
2: Czy macie daleko do Warszawy?
3: Nie, w zasadzie bardzo blisko.
2: No to świetnie, a koncert już niedługo, bo to właściwie, no jesteśmy w połowie miesiąca. Można powiedzieć, że 2 tygodnie, które szybko zleci i będziecie miały z mamą okazję, żeby na Drupiego popatrzeć i go posłuchać na żywo. Bardzo tak. Dziękuję, pozdrawiamy.
3: Ja również pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy, trzymaj się cieplutko. To jest oczywiście takich biletów na Drupiego mamy jeszcze całkiem sporo, także w kolejnych dniach one będą do was trafiały, a teraz już wcześniej też zapowiadany Drupi i jego przebój Prowincja.
0: Rok 1978, Prowincja to tytuł singla, ale także albumu Drupiego, który wtedy się ukazał. To był świetny czas dla tego artysty. Przyjechał na festiwal w Sopocie, tu u nas cieszył się niesamowitą popularnością, a piosenka Prowincja doczekała się wielu wersji, między innymi takiej satyrycznej. Zajechał Mirafiori, na sam trotuar wjechał kołami. To też w Polsce śpiewano. Drupi i Prowincja, wersja oryginalna.

0: Podobno prawdziwa historia chłopaka z biednych sfer, który zakochał się w dziewczynie ze zdecydowanie wyższych sfer.
1: Podobno prawdziwa, śpiewał o tym oczywiście Billy Joel, pianista, wokalista, niezwykle utalentowany muzyki. Lata 80. to było pasmo jego sukcesów. No a teraz debiutancki przebój Sam Brown, piosenka Stop. To niestety jedyny taki wielki przebój, jaki artystka wylansowała, ale ona się świetnie odnalazła w show biznesie. Śpiewała między innymi na trasach koncertowych zespołu Pink Floyd. No i ma za sobą sporo występów w chórkach innych wykonawców. Sam Brown i Stop.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
7: Rolnicza jesień zaczyna się w Lubaniu. Już 19 i 20 września zapraszamy na kaszubską jesień rolniczą połączoną z dożynkami diecezji pelplińskiej i gminy Nowa Karczma, pomorską wystawą bydła mlecznego oraz jesienną wystawą zwierząt hodowlanych. Wszystko, co potrzebne do ogrodu, stoiska kół gospodyń wiejskich, konkursy, pokazy, warsztaty i wiele więcej. Nie zapomnijcie odwiedzić kaszubskiej alejki pełnej rękodzieła. A w niedzielę o 16 na scenie wystąpią Piękni i Młodzi. 19 i 20 września. Lubań. Kaszubska jesień rolnicza. Rozpocznij jesień z pozytywną energią.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
11: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Walijski wokalista Shakin' Stevens to jedna z ikon muzyki dekady lat 80., ale w jego twórczości słychać też takie echa lat 70., wtedy, kiedy zaczynał swoją karierę. Za nami Cry Just a Little Bit, bez wątpienia największy przebój tego artysty.
1: No to teraz też właściwie lata 80., prawda? Tylko że w Polsce do tej pory, można tam powiedzieć, masa fanów ma ta formacja.
0: Dokładnie, zespół Papa Dance występuje pod nazwą Papa D. Sporo koncertuje, no ale na tych występach z reguły wykonują utwory, które wylansowali w latach 80. ubiegłego wieku. Było ich sporo. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Nice Story i grupa Papa Dance. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autopadre, Szewe, spółka z Gdańsk, ulica Kartuska 424. Albo na jackpolska.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: Po reklamie.
12: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Zarząd będzie decydował o jego odwołaniu. Finlandia dołącza do francuskiego programu odstraszania nuklearnego. Zacznijmy jednak od informacji z ostatniej chwili dotyczącej rosyjskiego drona w Polsce. Jest 13. Marcin Bartnik. Jak informowaliśmy, na początek informacja dosłownie sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Tak poinformował w mediach społecznościowych szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL-u zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest nasz reporter Mateusz Głębiewski.
13: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Mateuszu. Jakie scenariusze są na stole?
13: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
14: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
13: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
12: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Nie przyznał się do winy. Sąd zdecydował wcześniej o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Teraz ważne informacje dla kierowców od Was, od naszych słuchaczy. Jak informujecie, mamy wypadek na trasie S17 w Kołbieli koło Warszawy. Bus zderzył się tam z tirem przewożącym samochody. Jeden pas ekspresówki w stronę Lublina jest zablokowany. Informacje są też o wypadku i sporym korku na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. To na trasie w stronę Częstochowy. Dziękujemy za te informacje. Do francuskiej propozycji odstraszania nuklearnego dołącza Finlandia. Oznacza to, że program dotyczy już 10 krajów, wśród których jest też Polska, Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Norwegia. Niemcy są oceniane jako kluczowy partner Francji w tej współpracy. W lipcu oba kraje przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe, przeprowadzając po raz pierwszy tankowanie w powietrzu myśliwców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.
10: Wiadomości Radia Plus.
12: Nielegalne wyścigi pod łodzią przerwane przez policję w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. Kierowcy ścigali się w powiecie pabianickim w pobliżu trasy S14.
0: Funkcjonariusze zabezpieczyli również 5 pojazdów o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy.
12: Wyliczał Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Akcja zakończyła się mandatami na ponad 150 tysięcy złotych. 5 uczestników wyścigów usłyszało zarzuty.
11: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W kinach pojawił się film dokumentalny Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, przedstawiający nieznane dotąd materiały archiwalne i bardziej osobisty portret duchownego. To moment na przypomnienie pochodzącego z Gdyni księdza, który stworzył Puckie Hospicjum. W Sopocie działa fundacja jego imienia.
15: Naszą misją jest kontynuowanie tego, co Jan robił za życia i co robiłby, gdyby żył. Ale tej części jego spuścizny, która jest związana z życiem, a nie ze śmiercią.
11: Mówi Małgorzata Regosz-Kaczkowska, prezes zarządu fundacji. Imię księdza Jana Kaczkowskiego noszą dziś także szkoły, ulice i inne miejsca w różnych częściach Pomorza, ale i całej Polski. Zakończyła się trwająca 10 miesięcy morska kampania badań pod kątem niewybuchów na obszarze przyszłej infrastruktury elektrowni jądrowej. Głównym celem operacji było wykrycie ewentualnych pozostałości broni i metalowych przedmiotów mogących utrudniać dalsze pogłębione badania geologiczne oraz przyszłe prace budowlane. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Na Pomorzu utrzymuje się zachmurzenie całkowite, gdzieniegdzie pojawiają się też przelotne opady deszczu. Późniejsze popołudnie i wieczór mają być za to słoneczne. Na termometrach 18 stopni, a na barometrach 1017 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu, a biometr pozostaje obojętny.
10: Radio Plus. Przebój z nutą nostalgii.
16: I teraz przebój o prawdziwym Włochu, czyli Toto Cotugno w akcji La Italiano. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

0: Laura Branigan i Self Control w Radiu Plus, a dzisiaj pierwszy dzień naszej dwutygodniowej zabawy. Ruszamy na grzyby z Radiem Plus, bo lato się kończy, to kalendarzowe, za chwilę zaczyna się jesień, czyli krótko mówiąc startuje grzybobranie. Uwielbiamy. Uwielbiamy i to nawet nie trzeba żadnych statystyk, chodzić po lesie, zbierać grzyby, ale nie, nie będziemy was pytali o wasze tajne terytoria, bo to wiadomo, że to tajemnica i nikt tego nie zdradzi, żaden szanowany grzybiarz, ale mam nadzieję, że podzielicie się z nami ulubionymi przepisami na dania z grzybami. To już może nie będzie taka tajemnica, a gdyby faktycznie nie była, to zapraszamy na radioplus.pl, tam można zdradzić swój grzybowy przepis. Codziennie wybieramy taki, który najbardziej się nam spodoba, a nagroda główna to jest airfryer. Airfryer, w którym wiele pysznych rzeczy i to nie tylko z grzybami można sobie przyrządzić, także dajcie znać już teraz. Kolejny airfryer powędruje do kogoś jutro rano, przed południem jeszcze u Agnieszki Morawskiej po godzinie 11, chyba jeżeli się dobrze orientuję. Radioplus.pl, napiszcie nam, jakie są wasze ulubione dania z grzybami leśnymi. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Mama! Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański rek!
8: Pierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
15: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
15: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
15: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.

chyba coś dla wszystkich miłośników żeglarstwa. Już po wakacjach także na jeziorach, na Mazurach powinno być zdecydowanie spokojniej. Alicja Majewska to za nami, a już teraz panowie z Modern Talking i Brother Louis.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Już jest. Nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus.

0: no to słodkiego, miłego, wszystkiego najlepszego, krótko mówiąc, kombi. To za nami, a przed nami o 14 za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Po reklamie.
15: Radio Plus.
16: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zabrało głos w sprawie rosyjskiego drona znalezionego na plaży koło Ustki. Płonie jeden z budynków jednostki wojskowej w Białymstoku. Etna znów sprawia kłopoty na Sycylii. Jest 14. Marcin Bartnik. Rosyjski dron na plaży, na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
17: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje i obrazy, jakie dostaliśmy z miejsca odnalezienia, no, wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej. Natomiast no, trzeba na pewno poczekać na ustalenia służb, które będą na miejscu.
16: Informuje rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Z tymi informacjami zbiegły się doniesienia z Białegostoku. Płonie dach jednego z budynków jednostki wojskowej. Na miejscu jest kilkudziesięciu strażaków, a nad miastem unosi się słup czarnego dymu. Armia nie podaje szczegółów z powodu strategicznego znaczenia tej jednostki. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
14: Mężczyzna generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W związku z całą sytuacją prokurator po przesłuchaniu zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.
16: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu willowym w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł. Znów kłopoty na Sycylii. Z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Zamknięta została jedna ze stref przestrzeni powietrznej na razie na kilka godzin. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu całego lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty w Poznaniu. Wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co wyciągnęli. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habir, co można znaleźć w Warcie.
18: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki.
19: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
20: Spotykam się ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
18: Dlaczego to trafia do rzek?
20: Głupota ludzka. To jest przyczyna, nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
16: Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty od 4 lat.
21: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W sobotę i niedzielę Sztum był gospodarzem pomorskiego Święta Plonów. Uroczystości poprzedziła 5. edycja Kongresu Wsi Pomorskiej, mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
22: To są wydarzenia oddające hołd rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom, hodowcom zwierząt. A z drugiej strony to jest też świetna okazja do dyskusji na temat kondycji pomorskiego rolnictwa, czy też szerzej nawet polskiego rolnictwa.
21: Do miasta przyjechali przedstawiciele regionów z całego województwa, prezentując lokalne tradycje, zwyczaje i dorobek swoich wsi. Piłkarze Lechii Gdańsk po 23 dniach powrócili na Polsat Plus Arenę i pokonali wczoraj wieczorem zespół Miedzi Legnica 2-1. To dla piłkarzy ważne zwycięstwo, bo z bezpośrednim rywalem w walce o awans do Ekstraklasy. Po tym zwycięstwie Lechia Gdańsk plasuje się na 11. miejscu w pierwszoligowej tabeli z bilansem 3 zwycięstw, 4 porażek i 1 remisu. W regionie wciąż spore zachmurzenie, ale powoli zaczyna się przejaśniać. Do wieczora ma pojawić się sporo słońca. Na termometrze 19 stopni, słaby wiatr wieje z południowego zachodu, biometr jest obojętny, a ciśnienie to 1017 hektopaskali.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: I już teraz w Radio Plus ABBA. Gimme, gimme, gimme. Jest 6 po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Trzeba kochać życie, trzeba kochać nie tylko przy piątku, nie tylko w weekendy, ale w poniedziałek też może być przyjemnie. To wszystko zależy od tego, jak sobie to w głowie poustawiamy. A żeby było przyjemnie, to ja mam torbę na zakupy płócienną z Radia Plus. Piękne logo. No wiadomo, torba na zakupy zawsze się przyda. Sam się już nauczyłem, jeżdżę na większe zakupy, zawsze zabieram własne torby. Nie ma sensu kupować tych reklamówek, potem to się wala po mieszkaniu, wyrzuca się to do śmieci, że już nie wspomnę o niezbyt ekologicznym podejściu. A tutaj torba wielokrotnego użytku, fajna, z logo Radiem Plus, Radia Plus. Gdyby ktoś potrzebował, to śmiało napiszcie do mnie SMS pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
20: Dobra, zdradź sekret.
21: Jaki sekret?
20: No, ten twój patent na zakupy.
21: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
20: Tylko w Modivo?
21: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
20: I co z tym cashbackiem?
21: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
20: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Po reklamie.

0: I taka prywatna sytuacja nam się zrobiła w tej piosence Dusty Springfield in the Private. Ja właśnie dodzwoniłem się do Gosi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dzień dobry, mam torbę materiałową fajną na zakupy i już napisałaś, że dałaby się chętnie mężowi, który zwykle zapomina i kupuje potem jakieś nowe plastikowe.
1: No właśnie, tak pomyślałam.
0: To teraz to tam
1: by
0: będzie,
1: się przydało.
0: To by się przydało. Trzeba tylko sobie wyrobić taki nawyk, żeby to potem z powrotem do samochodu tę torbę i mieć w bagażniku.
1: No właśnie, żeby mieć zawsze ze sobą.
0: Najlepiej, ale myślę, że to jest do zrobienia. Sam bardzo długo miałem z tym problem, w końcu się nauczyłem, także trzymam mocno kciuki i pozdrawiam cię ciepło. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w szczególności państwa Rutkowskich.
0: Super. Wszystkiego dobrego.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego, dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
2: Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
1: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
2: Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
1: Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulic Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: bal wszystkich świętych i budka suflera to na koniec tej godziny, a już za chwilę w Radiu Plus o 15:00 wiadomości.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulic Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: i na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
4: Po reklamie.
5: Skompromitowany prezes PKL-u może stracić stanowisko, trwa głosowanie zarządu. Zdjęcia nastolatek na torach w Radomsku mogły skończyć się tragedią. Na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się na grzybobranie z sanepidem. Jest 15, Marcin Bartnik. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em do kwietnia. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron.
6: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
5: Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata. Powiedz, co się dzieje?
7: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
5: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Zdjęcie na torach mogło skończyć się tragedią w Radomsku. Policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem i zaczęły opadać rogatki, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
8: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
5: Jak mówiły, nie usłyszały sygnałów ostrzegawczych. Papież Leon XIV zdecydował o budowie nowych przestrzeni dla Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Nowy gmach powstanie na terenie tzw. Fontana dell'Autoparco.
9: Wiadomości Radia Plus.
5: Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. O szczegółach tej akcji Dawid Olszewski.
10: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
11: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owociki będą jadalne.
10: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
12: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
10: Akcja 26 września w kilku kujawsko-pomorskich powiatach.
5: Na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
13: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś w Gdyni rozpoczyna się kolejna edycja akcji Odprowadzam Sam, skierowana do najmłodszych mieszkańców. W tegoroczną akcję angażują się przedszkola i klasy 0 ze szkół podstawowych. Uczestnicy otrzymają książeczki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, dyplomy, odblaskowe breloki i wezmą udział w spotkaniach edukacyjnych. Dowiedzą się, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, poruszać się w pobliżu drogi czy podczas ograniczonej widoczności. Dziś obchodzimy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Stan frustracji i zmęczenia wykonywaną pracą coraz częściej dotyka osoby młode, zderzające się po raz pierwszy z rynkiem pracy, który różni się od ich oczekiwań.
4: Są bardzo wrażliwi na porażki, na negatywny feedback. Nie mogą jakby rezygnować z pracy, a są dużo bardziej elastyczni, gotowi do jej rezygnacji niż starsze pokolenie, tylko dlatego, że czują jakiś dyskomfort. Teraz trzeba się nauczyć radzić z tym i rozwiązywać problemy. Dobrze, że dbają o swój dobrostan, ale jednocześnie, żeby stawiali czoła tym.
13: Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśla, że jedną z przyczyn takiego stanu jest rozbieżność między rynkiem pracy a realiami na uczelniach, które nie nadążają za dynamicznymi zmianami. Na Pomorzu niebo z umiarkowanym zachmurzeniem zaczyna się też przejaśniać i do wieczora ma być głównie słonecznie. Na termometrach 18 stopni, słaby wiatr wieje z południowego zachodu, biometr jest obojętny, a ciśnienie to 1019 hektopaskali.
9: Radio Plus. Przeboje.
14: Michael Jackson już teraz w głośnikach Radia Plus z przebojem Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Plus, a w tle do tego Chris Rea i jego gitara. Josephine to za nami, a my dzisiaj wystartowaliśmy z zabawą na najbliższe 2 tygodnie, czyli ruszyliśmy na grzyby, bo to taki właśnie gorący okres, kiedy na grzyby lubimy chodzić, a kto nie lubi? To jest fajne przeżycie, nawet jak się specjalnie człowiek na tym nie zna, to żeby poobcować trochę z naturą, pochodzić, a może jeszcze coś się uda trafić, co się potem przyda. I też nie prosimy was absolutnie o to, żebyście zdradzali nam te swoje tajemne miejsca, w których zbieracie grzyby i tam zawsze macie branie. No nie, bo to wiemy, że to sekret, rzecz święta, ale być może macie jakieś przepisy z grzybów, kulinarne oczywiście, którymi chcielibyście się podzielić. To już teraz zapraszamy na radioplus.pl, tam nasz formularz, można nam taki przepis podrzucić, chętnie poczytamy, sam coś bardzo chętnie później z tego ugotuję, bo będziemy każdego dnia wybierali przepis, który spodoba nam się najbardziej i w prezencie będziemy mieli każdego dnia dla kogoś air fryer. Fajne urządzenie, beztłuszczowa, tak zwana frytkownica, do gotowania szybkiego przede wszystkim, ale też zdrowszego i bardziej oszczędnego, bo to zdecydowanie mniej prądu pożre niż klasyczny piekarnik. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rolnicza jesień zaczyna się w Lubaniu. Już 19 i 20 września zapraszamy na kaszubską jesień rolniczą połączoną z dożynkami diecezji pelplińskiej i gminy Nowa Karczma, pomorską wystawą bydła mlecznego oraz jesienną wystawą zwierząt hodowlanych. Wszystko, co potrzebne do ogrodu, stoiska kół gospodyń wiejskich, konkursy, pokazy, warsztaty i wiele więcej. Nie zapomnijcie odwiedzić kaszubskiej alejki pełnej rękodzieła. A w niedzielę o 16 na scenie wystąpią Piękni i Młodzi. 19 i 20 września. Lubań. Kaszubska jesień rolnicza. Rozpocznij jesień z pozytywną energią.
11: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus.

Wakacje już co prawda za nami, ale można sobie było przypomnieć ten wakacyjny klimat i Bonem, hooray, it's a holiday. Edyta Bartosiewicz, to za chwilę, ale teraz instrumentalnie Harold Faltermeier.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus.

Piękny duet na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Cukero, Paul Young, Sensu, Nadona. A ja bardzo za dzisiaj dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Kaufland jest też, też w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
11: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
12: Radosław Piesiewicz za burtą, Marian Kmita pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Cena ropy na świecie najwyższa od maja. Jest 16. Marcin Bartnik. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji skompromitowanego przez zonda kryptoprezesa, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
13: Dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
12: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u. Przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Sąd podtrzymał dziś tymczasowy areszt dla niego. Uwaga kierowcy, zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania to po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Nowy, Tomyśl i Buk. Nie ma informacji o rannych. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 17. Ceny ropy najwyższe od maja. Za baryłkę Brent trzeba zapłacić już $109. Powodem podwyżek są ataki dronowe, które zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia naftociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim, który omijał cieśninę Ormus. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Została zatrzymana wczoraj wieczorem.
14: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew na obecność alkoholu i innych ewentualnych substancji psychoaktywnych. Nie tłumaczyła się, nie zostały wykonane z jej udziałem żadne czynności.
12: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Prokuratura czeka teraz na wyniki badań krwi. Ze względu na immunitet sędzia nie usłyszała jeszcze zarzutów.
15: Wiadomości Radia Plus.
12: Apele Akademii i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził dziś robot.
16: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej Technik Automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
12: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał dziś włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku właśnie technik automatyk.
0: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
17: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że mogliśmy coś takiego przeżyć.
12: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania.
18: Na Pomorzu zachmurzenie na ogół całkowite, miejscami nawet przelotny deszcz, ale są też niewielkie przyjaśnienia, teraz głównie na zachodzie regionu. Termometry pokazują od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali. Nocą temperatura w okolicach 11-12 kreski. Jutro dużo chmur, ale będą przejaśnienia i chwilami trochę słońca, a termometry pokażą we wtorek do 20 stopni.

0: Radio Plus w prawie 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Błachowicz, zapraszam na magazyn reporterów w poniedziałek, 14 września. Oto dzisiejsze tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się dziś konferencja inaugurująca konsultację projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035.
2: Debata i różnice poglądów są potrzebne. Jestem przekonany, iż na końcu tego procesu w lipcu 2027 osiągniemy wspólną, optymalną wizję Pomorza do roku 2035.
0: W miniony weekend Sztum był gospodarzem pomorskiego święta plonów. Przedstawiciele z całego województwa zaprezentowali lokalne tradycje, zwyczaje i dorobek swoich wsi.
3: To są wydarzenia oddające hołd rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom, hodowcom zwierząt. A z drugiej strony to jest też świetna okazja do dyskusji na temat kondycji pomorskiego rolnictwa, czy też szerzej nawet polskiego rolnictwa.
0: Dziś przypada Dzień Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu. Coraz częściej mierzą się z nim osoby młode, ale ten kryzys dotyka też osoby duchowne.
4: Można powiedzieć, że jesteśmy ulepieni z takiej samej gliny jak wszyscy ludzie i dotykają nas te wszystkie problemy, które są po prostu ludzkie. Wtedy potrzeba konkretnych środków. Nie wszystko da się załatwić poprzez modlitwę.
0: Dziś w magazynie powiemy też o projekcie Z pasji do liturgii, o najnowszej edycji inicjatywy pod nazwą Wstanisław, a na koniec jak zawsze będą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 17 minut po godzinie 16. Jak ma wyglądać Pomorze za 9 lat? O tym dyskutowano dziś w Gdańsku.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Dziś ruszyły konsultacje strategii rozwoju województwa pomorskiego 2035. Dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian na najbliższe lata. W dyskusji obok samorządowców głos zabrali przedstawiciele rządu i biznesu, a na miejscu był Ignacy Motyliński.
2: Sala Centrum Konferencyjnego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zapełniona jest dziś samorządowcami, naukowcami i przedstawicielami organizacji społecznych. Właśnie stąd, symbolicznie, startuje proces, który ma zdecydować, jak będzie wyglądało Pomorze za 9 lat, mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
3: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu. Dla wzmocnienia trwałych fundamentów rozwoju gospodarczego kluczowe znaczenie ma także zapewnienie wykwalifikowanych kadr, w szczególności w strategicznych sektorach i technologiach. Bez ludzi, bez wykorzystania atutów naszej gospodarki nie będzie możliwe.
2: Nie będzie możliwe też bez dyskusji.
3: Proces opracowania strategii wymaga od nas spokojnego namysłu i świeżego spojrzenia. Bardzo liczę na Państwa kreatywne pomysły i otwartość na nowe podejście do wyzwań stojących przed Pomorzem. Liczę także na dobrą i konstruktywną dyskusję, zarówno dziś, jak i w ciągu całego procesu. Debata i różnice poglądów są potrzebne. Jestem przekonany, iż na końcu tego procesu, w lipcu 2027, osiągniemy wspólną, optymalną wizję Pomorza do roku 2035.
2: To jednak nie tylko regionalna deklaracja. Bez wsparcia z poziomu krajowego, finansowego i legislacyjnego nawet najlepiej zaplanowana strategia zostanie na papierze. Dlatego w Gdańsku pojawił się przedstawiciel rządu w postaci ministra Jacka Karnowskiego.
4: To jest walka o to, żeby były środki finansowe na okolice elektrowni jądrowej, bo to nie tylko sama budowa elektrowni jądrowej, ale także rozwijanie programu wokół elektrowni jądrowej oraz także wykorzystywanie potencjału ludzkiego wokół elektrowni jądrowej. To są, bo to jak będziemy to umieli wykorzystać, czy poprzez wyższe uczelnie, czy poprzez kadry. W tej perspektywie unijnej województwo miało do dyspozycji 8,5 miliarda złotych. Jest nadzieja, że w tej przyszłej perspektywie

0: Właściwie też nie będzie to kwota mniejsza.
1: O tym, że deklaracje o rozwoju regionu przekładają się na konkretne, wielomiliardowe inwestycje, najlepiej mówić na przykładzie projektu, który już dziś zmienia pomorskie wybrzeże. Mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
2: To, co jest istotne z perspektywy dzisiejszej konferencji i otwarcia samej prac nad strategią, to ta data, 2035 rok. W energetyce jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej. Kluczowe jest też to, że wzrasta rola regionu Morza Bałtyckiego i Pomorza jako ośrodka, który będzie miał szansę wykorzystania dużych zasobów energetycznych. To za sobą niesie również wiele szans i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa.
1: Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035 dopiero się zaczynają. To, jak wiele z dzisiejszych deklaracji trafi do ostatecznego dokumentu, będzie zależało w dużej mierze od tego, ile osób zdecyduje się w te konsultacje realnie zaangażować. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
3: Strategia rozwoju, dodajmy, to dokument obowiązkowy dla każdego województwa. Jego treść musi być spójna ze strategiami krajowymi i wpływa na to, jakie inwestycje regionalne mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Część województw, jak małopolskie czy wielkopolskie, swoje dokumenty do 2030 roku ma już gotowe. Pomorze pracuje teraz nad wersją sięgającą dalej, bo aż do wspomnianego 2035 roku. Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę nasza relacja z pomorskiego święta plonów, które odbyło się w sobotę i niedzielę w Sztumie.
4: My jako kobiety nowoczesne idziemy w innowacyjność, łączymy tradycję z innowacją i oczywiście dania nasze regionalne, czyli śledź w oleju, naszą drożdżówkę kaszubską.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
6: Reklama.
7: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
18: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
17: Na przykład?
18: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
17: O, ja bym chciała plac zabaw!
18: No to możesz na niego zagłosować.
17: Ja?
18: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
17: A gdzie się głosuje?
18: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
17: Głosujemy!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
19: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
20: Develia. Dobrze być w domu.
21: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: Po reklamie.

0: Radio Plus 25 minut do godziny 17. W sobotę i w niedzielę Sztum był gospodarzem pomorskiego święta plonów. Do miasta przyjechali przedstawiciele z całego województwa.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W Sztumie zaprezentowano lokalne tradycje, zwyczaje i dorobek pomorskich wsi. W programie znalazły się też występy artystyczne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Dwudniowe świętowanie rozpoczął Kongres Wsi Pomorskiej, podczas którego rozmawiano o współczesnym rolnictwie, lokalnej żywności i przyszłości pomorskich wsi, a na miejscu była Anna Klonowska.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Piąta edycja kongresu, który organizujemy tuż przed oficjalnymi uroczystościami związanymi z Pomorskim Świętem Plonów. To są wydarzenia oddające hołd rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom, hodowcom zwierząt. A z drugiej strony to jest też świetna okazja do dyskusji na temat kondycji pomorskiego rolnictwa, czy też szerzej nawet polskiego rolnictwa.
3: No my tutaj jesteśmy ze Starogardu, z Osiecznej, z gmina Osieczna. Serwujemy wszystkie kociewskie przysmaki, że tak powiem.
4: My jesteśmy z Łężyc, łężyckie białki, z gminy Wejherowo, powiat wejherowski. My jako kobiety nowoczesne idziemy w innowacyjność, łączymy tradycję z innowacją i oczywiście dania nasze regionalne, czyli śledź w oleju, naszą drożdżówkę kaszubską.
5: Nasz powiat, powiat bytowski, to jest serce Kaszub. Więc w gminie Bożytuchom, jak widzimy herb, widnieje dzik. I z tej okazji też, nawiązując do lokalnych tradycji, do kultury, mamy między innymi paszczec dzika wyjątkowy, dary lasów, dary pól i wyroby naszych gospodarzy.
6: Jesteśmy kociewską familią z Pińczyna i będziemy przypominać piękny zwyczaj, który na Kociewiu jest związany z obrzniwinami, czyli ostatnie zgrabione kłosy zboża na polu. I w związku z tym całą tą historię przedstawimy.
7: My jesteśmy z rejonowego koła pszczelarskiego w Pszczółkach. No i tutaj mamy swoje miody. Miód pszczółkowski był dostarczany do oliwy, do katedry oliwskiej 500 lat temu. Nasza gmina już liczy 700 lat.
8: Zrodził się pomysł, żeby zarejestrować nasz miód zgodnie z tym, co mówią archiwa, jako miód tradycyjny. I udało się. W ministerstwie został zarejestrowany, z czego jesteśmy bardzo dumni.
9: Bardzo się cieszymy, że możemy na tak wspaniałych pomorskich świętach plonu być. Jesteśmy z powiatu bytowskiego, dokładnie gmina Bożytuchom. Przyjechaliśmy tutaj reprezentować nasz wspaniały powiat bytowski i artystycznie, i od strony kuchennej również, z muzyką folkową, z muzyką ludową, z muzyką biesiadną.

0: Bardzo nam się podoba, bardzo nam się podoba. Coś można kupić do zjedzenia, do picia.
1: Jesteśmy pod wrażeniem, że taka ładna impreza się szykuje, nie? Na pewno będzie super.
2: Widzę, że dość duże zaangażowanie jest ludności. Pogoda, widzę, sprzyja, więc myślę, że impreza się uda.
3: Naprawdę rewelacja. Jest na co popatrzeć, jest co posmakować, co sobie kupić, o, ale jest cudownie, naprawdę.
4: Podoba mi się, no, atmosfera jest przepiękna, jeziorko tu jest blisko, warto tu przyjechać.
5: Na szerokim polu zboże się złociło, czyste bez konkole.
6: Na pomorskie święto plonów do Sztumu wybrała się z mikrofonem Anna Klonowska.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: to południowy program Radia Plus. 17 minut pozostało do 17, a w tej części magazynu jeszcze o wypaleniu zawodowym będziemy mówić. Wypaleniu, z którym mierzą się już także młodzi ludzie, dopiero zaczynający swoją karierę zawodową, i o tym za chwilę.
1: Widzę jedno zagrożenie, żeby młodzi ludzie nie zmieniali pracy, bo źle się w niej czuję, z uwagi na to, że są bardzo wrażliwi na porażki, na negatywny feedback.
2: Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,35.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu British Auto z Dunek, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Gdańsku.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Po reklamie.

0: Radio Plus, 10 minut do 17. 14 września, dziś dzień przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus.
0: Wypalenie zawodowe. Wokół tego zjawiska narosło wiele mitów i niedomówień. Czym więc jest i jak mu przeciwdziałać? O to pytał Piotr Lędzion.
2: Wypalenie zawodowe to hasło, które zna niemal każdy. Kojarzy się z monotonną, wykonywaną latami pracą, która nie przynosi satysfakcji. Jak jednak definiują je eksperci?
3: Daria Biechowska, psycholog, psychoterapeuta, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wypalenie zawodowe nie jest chorobą, jest tak zwanymi warunkami związanymi z pracą. Trzy podstawowe objawy to wyczerpanie, cynizm albo dystans do pracy. I trzecia rzecz to jest coś, co wiąże się z takim poczuciem bardzo niskiej skuteczności zawodowej. To jest skutek takiego przewlekłego stresu zawodowego, a sam stres, w ogóle przewlekły stres, nie tylko zawodowy, no on może prowadzić do trudności natury psychicznej, może prowadzić do depresji, zaburzeń lękowych, ale też może prowadzić do takich trudności natury somatycznej, tak, bo przekłada się na obniżenie odporności i tak dalej.
2: Taki stan przytrafić może się każdemu. Mitem, który należy obalić, jest bezpośrednie wiązanie wypalenia zawodowego z brakiem satysfakcji i nielubianą pracą. Wolni od niego nie są nawet duchowni.
4: Ksiądz Andrzej Persidok, wykładowca teologii fundamentalnej w Akademii Katolickiej w Warszawie, duszpasterz w kościele świętego Marcina przy ulicy Piwnej w Warszawie. Można powiedzieć, że jesteśmy ulepieni z takiej samej gliny jak wszyscy ludzie i dotykają nas te wszystkie problemy, które są po prostu ludzkie. Wtedy potrzeba konkretnych środków. Nie wszystko da się załatwić poprzez modlitwę. Modlitwa może być pomocą wtedy, kiedy odkryjemy, że ta przestrzeń spotkania z Panem Bogiem może być dla nas takim jakby dodatkowym punktem oparcia, który pozwoli nam sobie przypomnieć, że nasze życie, nasza wartość to nie tylko ile jesteśmy w stanie wypracować, czy jakie sukcesy osiągnąć. Kiedy modlitwa daje nam pewien oddech, przypomina nam o tym, że jesteśmy jeszcze kimś więcej niż pracownikami.
2: Także młodzi zmagają się z problemami spełniającymi definicję wypalenia, nawet gdy dopiero rozpoczynają pracę. Są wtedy dużo bardziej skłonni do porzucania obowiązków.
5: Anna Pawłowska, jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na partnerskie relacje. A nasze pokolenie X potrzebuje hierarchiczności, atrybutów władzy i tak dalej. To też trzeba będzie zmienić. Ale widzę jedno zagrożenie, żeby młodzi ludzie nie zmieniali pracy, bo źle się w niej czuję, z uwagi na to, że są bardzo wrażliwi na porażki, na negatywny feedback. Nie mogą jakby rezygnować z pracy, a są dużo bardziej elastyczni, gotowi do jej rezygnacji niż starsze pokolenie, tylko dlatego, że czują jakiś dyskomfort. Teraz trzeba się nauczyć radzić z tym i rozwiązywać problemy. Dobrze, że dbają o swój dobrostan, ale jednocześnie, żeby stawiali czoła tym.
2: To jednak nie droga bez wyjścia. Z wypaleniem zawodowym można walczyć, a nawet odzyskać satysfakcję z wykonywanej pracy bez jej zmieniania. Potrzebna jest jednak współpraca pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.
3: Wiemy już, że wypalenie zawodowe to z jednej strony zasoby własne, ale z drugiej strony warunki środowiskowe, czyli warunki, które panują w pracy, no to z jednej strony trzeba wzmacniać te zasoby i na przykład uczyć pracowników radzenia sobie ze stresem, ale to nie wystarczy, bo też trzeba zmienić i wpłynąć na to, jak wyglądają te warunki, żeby było jasno określone godziny pracy, zadania zawodowe, tak naprawdę też takie oczekiwania wobec pracownika i na przykład na wypalenie zawodowe nie pomoże to, że ktoś wyjedzie na urlop, nie? Bo na chwilę pozbędzie się tego stresu, ale wróci do tych warunków, które mu pracodawca stworzył. Samo nie przychodzi, to trochę tak jak z bólem złamanej nogi, tak? To jest jednak coś, o co trzeba zadbać systemowo.
0: Tematem wypalenia zawodowego zajął się dziś Piotr Lędzion. 6 minut pozostało do 17:00. Kończymy pierwszą część magazynu. W części drugiej powiemy m.in. o nowej aplikacji od twórców portalu Z Pasji do Liturgii.
6: Projekt interaktywny, gdzie my różne treści zamieściliśmy w kontekście właśnie formacji liturgicznej w internecie, tak aby każdy mógł edukować się, czy też poznawać liturgię właśnie na jedno kliknięcie.
0: Co jeszcze znajdziemy w tej nowej aplikacji? O tym po 17 w magazynie, a za chwilę wiadomości, które przedstawi Marcin Bartnik.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autopadre, Szewe, spółka ZOO, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Albo na jackpolska.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Radio Plus.
10: Znamy szczegóły zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Na miejscu jest nasz reporter. Tragiczny wypadek z udziałem autobusu i duże utrudnienia pod Grodziskiem Wielkopolskim. Łoś, który pojawił się na dworcu centralnym w Warszawie, wrócił do Campinosu. Jest 17. Marcin Bartnik przejmuje stery i jak zapowiada od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie jest nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, nowy szef oznacza nowe rozdanie. Co więc zamierza Marian Kmita?
11: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu to plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
12: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
11: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
10: Przypomnijmy, zmiany w PKOL-u to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został też tymczasowo aresztowany. Tragiczny wypadek i duże utrudnienia pod Grodziskiem Wielkopolskim na drodze wojewódzkiej 308 między Białą Wsią a Lasówkami. Samochód osobowy zderzył się z autobusem relacji Poznań-Nowy Tomyśl. W wypadku zginęły 3 osoby.
13: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki BMW, 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do bocznego zderzenia z autobusem.
10: Relacjonował Karol Płócienniczak z grodziskiej policji. Ofiary to młodzi ludzie podróżujący autem osobowym.
13: W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginęły wszystkie osoby podróżujące osobowym BMW. Żadna z osób podróżujących autobusem nie doznała obrażeń.
10: Na miejscu tragedii trwają czynności z udziałem prokuratora. Droga jest całkowicie zablokowana. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. O szczegółach nasza reporterka Julia Łata.
14: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
15: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez straż pożarną.
14: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki. To jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
10: Julia Łata, dziękuję za relację. Papież Leon XIV anulował podjętą przez Franciszka decyzję o obniżce pensji kardynałów o 10% oraz innych dostojników kurii rzymskiej o kilka procent. Jak przypomniał Leon XIV, tamte kroki były konieczne po to, by stawić czoło pandemii COVID-19. Włoskie media wyjaśniają, że oznacza to definitywne zniesienie redukcji wynagrodzenia także kardynałów. Wynosiło ono przed obniżką około 5000 euro.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Niecodzienny gość na dworcu centralnym. Łoś pojawił się w samym środku Warszawy. Wczoraj wieczorem na torach kolejowych dworca znalazło się ogromne zwierzę. Jak się okazało, był to łoś, który prawdopodobnie dotarł do centrum miasta aż z Puszczy Kampinoskiej.
8: Te dzikie zwierzęta potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
10: Wyjaśnia Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.
8: Nasi pracownicy wraz z lekarzem weterynarii pojawili się około godziny 20 z minutami. Po kilkunastu minutach łoś został uśpiony środkiem usypiającym. Rozpoczęła się akcja załadunku tego zwierzęcia na samochód i wywieźliśmy go do Lasu Kampinoskiego.
10: Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł do dworca centralnego.
16: Może zachmurzenie na ogół całkowite, miejscami też przelotny deszcz, ale na zachodzie regionu teraz większe przejaśnienia. Termometry pokazują od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali. W nocy temperatura około 11 stopni. Jutro zachmurzenie będzie duże, ale będą też przejaśnienia i chwilami trochę słońca. Termometry pokażą we wtorek do 20 stopni.

0: Time, myśli i słowa w Radiu Plus. 8 minut po 17. Marek Dmochewicz. Zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Co w tej części? Sprawdźmy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Na początek powiemy o tym, co ciekawego można znaleźć w nowej aplikacji od twórców portalu Z Pasji do Liturgii, którzy postanowili wyjść w ten sposób naprzeciw współczesnym oczekiwaniom.
2: Daliśmy tylko taką jedną bramkę, taki nowicjat, powiedzmy, liturgiczny, w którym każdy musi przejść 8 bodajże lekcji teologii, liturgii. To taka jest podstawa wspólna dla wszystkich. Ci, którzy już znają tę tematykę, po prostu ją przypomną. Ci, którzy nie, to ją poznają.
0: Potem przypomnimy, na czym polega i do kogo jest skierowana inicjatywa w Stanisław, której kolejna edycja startuje już ten weekend w Gdyni.
3: Chcemy właśnie, by tam to nasze serce było poruszone, byśmy wstali z jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy i coś w sobie przemienili i poszli do przodu w jakimś naszym wewnętrznym rozwoju.
0: Dzisiejszy magazyn, jak zawsze, zakończą aktualności z Watykanu jeszcze przed 18. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
1: Był portal, jest teraz aplikacja mobilna. Twórcy projektu Z pasji do liturgii poszli o krok dalej, by wyjść naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, a o szczegóły pytała Monika Werc.
2: Moim i Państwa gościem w dzisiejszym magazynie reporterów jest Dawid Makowski, twórca portalu Z pasji do liturgii. Dzień dobry, Dawid.
3: Dzień dobry, Pani.
2: Porozmawiamy dzisiaj o ciekawej rzeczy, bo już się tutaj w naszym studiu spotykaliśmy i rozmawialiśmy o samym portalu, a teraz nowość. Wydaliście aplikację na telefony.
3: Tak, udało się to opublikować. Aplikacja wyszła 13 września 2026 roku. Jest to aplikacja, którą stworzyła moja koleżanka Lucja Obrusik, informatyczka, która wraz ze mną i całą załogą Z pasji do liturgii przygotowała właśnie taki projekt interaktywny, gdzie my różne treści zamieściliśmy w kontekście właśnie formacji liturgicznej w internecie, tak aby każdy mógł edukować się, czy też poznawać liturgię właśnie na jedno kliknięcie. Internecie.
2: Z czego wyszedł ten pomysł? Bo rozmawialiśmy o tej stronie internetowej, wy też śledziliście jakieś statystyki. Strona internetowa to już na ten moment było za mało? Mało się klikało? Jak to wyglądało?
3: Nie, nasze zasięgi są ogromne. Ja nie mam na co narzekać. Jestem wdzięczny ludziom i Panu Bogu, że tak to idzie do przodu i naprawdę stanowimy prawdopodobnie bardzo duże medium w Polsce, jeżeli chodzi o liturgię i nie tylko. Pojawiło się to troszeczkę z tego, że rozmawiałem z profesorami na Anzelmanum w Rzymie o różnych metodach formacji. Też spotkałem się na audiencji prywatnej z papieżem, podczas której był ten temat poruszany o kwestii formacji liturgicznej, też promowania w ogóle modlitwy, liturgii godzin wśród świeckich. Słuchałem tego katechez i tak się pojawiło takie pragnienie, że może byśmy zrobili coś więcej. Dotychczas w różnych komentarzach na Facebooku czy na Instagramie widzieliśmy, że dużo ludzi patrzy na rubrykę, na przepis, na to, jak trzeba zrobić, ale nie wie dlaczego w ten sposób. I to pytanie dlaczego ta teologia stanęła na takim, powiedzmy, fundamencie dla tej aplikacji. Udało mi się poznać Lucję, która podjęła się tego zadania i w ciągu kilku miesięcy ta aplikacja powstała.
2: Okej, jak sobie już ściągniemy tą aplikację na nasz telefon, to jakie tam mamy, że tak powiem, działy, rozdziały?
3: Tak.
2: Jest taka intuicyjna ta aplikacja? Każdy sobie z nią poradzi?
3: No tak, oczywiście. Daliśmy tylko taką jedną bramkę, taki nowicjat, powiedzmy, liturgiczny, w którym każdy musi przejść 8 bodajże lekcji teologii, liturgii. To taka jest podstawa wspólna dla wszystkich. Ci, którzy już znają tę tematykę, po prostu ją przypomną. Ci, którzy nie, to ją poznają, żeby poziom mniej więcej wyrównać, a potem możemy przejść do poszczególnych sekcji. Mamy sekcję dla ministrantów, e-zbiórki, czyli formacja biblijna, formacja liturgiczna, duchowościowa, praktyczna. Mamy kurs liturgii, który tworzymy od podstaw, czyli poszczególne tematy liturgii, też jej historii po kolei są przedstawiane. Jest kurs dla psalterzystów, czyli uczymy śpiewu psalmów. Istnieje też cały rozdział podcastów duchowościowych, katechez liturgicznych o mszy świętej, więc każdy szczegół mszy świętej po prostu wyróżniamy. Codziennie można się modlić kompletą, czyli wieczorną modlitwą na koniec dnia. Jest też gra. Lucja stworzyła grywalizację, czyli odgadujemy terminy liturgiczne i próbujemy przez nie coś poznawać. Na przykład monstrancja, na przykład ornat, na przykład nie wiem, kielich. I to wszystko pomaga w poznawaniu liturgii. A poza tym wszystkim mamy oczywiście aktualności ze świata i parę takich jeszcze newsów, które, jak myślę, każdy zobaczy, jak otworzy aplikację.
2: Do kogo jest aplikacja skierowana? Czy to już jest konkretny produkt dla ludzi działających w kościele? Czy jeśli ktoś chciałby po prostu rozpocząć swoją przygodę z liturgią, też może tą aplikację pobrać.
3: Tak, każdy. Kto ma chęci, kto ma czas i Androida, bo to jest ważne. Na razie aplikacja jest na Androida, ale też udostępniamy dla użytkowników iOS-a link, który można otworzyć w przeglądarce, więc każdy de facto, kto po prostu chce, może ją otworzyć. Nie ma tutaj przedziału wiekowego, ani statusu społecznego, ani takiej, powiedzmy, wtajemniczenia w liturgię. To jest i dla księży, i dla świeckich, dla młodych, dla starszych, dla kobiet i dla mężczyzn, dla też dzieci, ponieważ to po prostu mam zadanie promować liturgię. Kto chce, może wejść. Poziomów nie ma, więc każdy coś dla siebie znajdzie. Grunt po prostu, żeby mieć otwarty

0: umysł na te wszystkie kwestie i się modlić liturgią, bo to jest bardzo ważne, bo nasza wiedza to jest jedno, ale aplikacja nie ma za zadanie wprowadzić liturgii do wirtualnego świata, ale właśnie z tego świata ją wyprowadzić, czy właśnie w tym świecie, w którym żyjemy codziennie też, właśnie przygotować nas do tego, aby w liturgii brać udział.
1: Moimi Państwa gościem był Dawid Makowski, twórca portalu Z Pasji do Liturgii. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiała Monika Wertz. Magazyn Reporterów, a za chwilę powiemy, dla kogo jest spotkanie w Gdyni pod nazwą Wstanisław. No i co będzie się tam działo już w tę sobotę.
3: Spotkamy się na Polsat Plus Arena w Gdyni. Mamy różne koncerty. Mamy koncerty zespołu Arki Noego, zespołu Owóc Ukorzenia, Anne-Marie, Nie ma go tu.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn Reporterów, Radia Plus.
5: Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulic Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
15: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
15: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
15: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
15: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus do 18.27 minut. Do Trójmiasta wraca inicjatywa Stanisław.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Stanisław. To już kolejna odsłona wydarzenia, które w nazwie łączy patrona młodzieży i słowa papieża Franciszka. O genezie i przebiegu tegorocznego wydarzenia Ignacy Motyliński rozmawiał z księdzem Piotrem Nadolskim.
2: W Stanisław. Sama nazwa dużo nam mówi. O co tutaj chodzi?
3: To jest taka nazwa, która nawiązuje do patrona młodzieży, czyli świętego Stanisława Kostki. I nawiązuje też właśnie do charakteru wydarzenia, czyli uwielbieniowego charakteru, takiego worshipowego, czyli właśnie do tego, żeby ci, którzy przyjdą na wydarzenie, wstali z tak zwanej przysłowiowej kanapy i mogli właśnie uwielbiać Pana Boga. Więc taka nazwa, która ma takie ukryte znaczenie. Stanisław Kostka, patron młodych, plus właśnie takie wydarzenie uwielbieniowe, wydarzenie, które ma zachęcić do pewnego rodzaju działania i też takiego poruszenia duchowego.
2: Z tym wstawaniem to trochę nawiązuje do słów papieża Franciszka. I to się wydaje taką dużą ideą. A jak to będzie wyglądało 19 września w Gdyni?
3: No, spotkamy się na Polsat Plus Arena w Gdyni. Mamy różne koncerty. Mamy koncerty zespołu Arki Noego, zespołu Owoc Ukorzenia, Anne-Marie, Nie ma go tu. Różnych mówców, między innymi ojca Adama Szustaka. Spotykamy się na arenie, na wspólnej modlitwie, na wspólnych koncertach, na wspólnym słuchaniu tych treści konferencyjnych. No i chcemy właśnie, by tam to nasze serce było poruszone, byśmy wstali z jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy i coś w sobie przemienili i poszli do przodu w jakimś naszym wewnętrznym rozwoju.
2: Do kogo kierujemy zaproszenie? Czy to jest dla osób tylko praktykujących, czy może przyjść każdy?
3: Wydarzenie jest dla każdego. Jest absolutnie dla tych, którzy są praktykujący, dla tych, którzy są niepraktykujący, dla tych, którzy są pewni wiary, wątpiący, szukający. Chcemy takim wydarzeniem też budować kulturę, chrześcijańską kulturę. Bardzo nam zależy też na tym, by to wydarzenie właśnie nie odbywało się tylko w takiej kościelnej przestrzeni, ale też właśnie w zupełnie świeckim obiekcie, który służy na co dzień różnego rodzaju wydarzeniom sportowym, ale też kulturalnym. I my jako chrześcijanie też tworzymy to wydarzenie z poziomu kultury. Dlatego myślę, że bezpiecznie może się poczuć każdy, nawet jeżeli ktoś nie jest w takiej chrześcijańskiej bańce, to jest oczywiście zaproszony, przyjęty. Myślę, że jakościowo, treściowo to wydarzenie jest na wysokiej topce. No więc myślę, że warto przyjść, zobaczyć i dać sobie szansę.
2: Czyli jeśli ktoś chce wstać z kanapy, to 19 września w Gdyni jest do tego idealna okazja.
3: Tak jest, dokładnie. Arena w Gdyni, 19 września, startujemy o godzinie 12 do godziny 21, więc całodniowe wydarzenie. Oczywiście można przyjść na jakiś poszczególny punkt wydarzenia, wszystkie wiadomości, szczegóły na stronie www.stanisław.pl.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Piotr Nadolski, duszpasterz młodzieży.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Stanisław w sobotę w Gdyni na Polsat Plus Arena. Wstęp bezpłatny, a o szczegóły pytał Ignacy Motyliński.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Popołudniowy program Radia Plus. 18 minut pozostało do godziny 18, a w magazynie jeszcze już za chwilę pojawią się aktualności z Watykanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu British Auto z Dunek, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Gdańsku.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tę wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
2: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
3: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
2: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
1: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża hierograf.
4: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowenny z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
5: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem, dlatego też to orędzie jest aktualne choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
1: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Aktualności z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn prawie 7 minut do 18, a za chwilę wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Marcin Bartnik.